Jungle.

fart in the water, you're fixing the world. What's in the water?

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

shooting, man.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Jest godzina 25, ale to You've Got The Vibe przyjmuje tę audycję trochę jak za dawnych czasów, gdy jeszcze Acoustic Vibe, na którym Bright Lights Big City zabrzmiałyby wspaniale. Jednak to, co słyszymy, to jest Keith Richards z nowego soundtracku do Grand Theft Auto 6, który już został po części zapowiedziany, a po części udostępniony. Czekamy m.in. jeszcze na utwór od Fred Again i mam nadzieję, że pojawi się kilka miłych zaskoczeń. Bright Lights Big City. Na samym początku mieliście pewną niespodziankę związaną z tym, jaki dzisiaj dzień jest. Przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, chyba Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu również. I obchodziłem go, jak często obchodzę w tygodniu, jeżdżąc komunikacją miejską. Dzisiaj wyjątkowo nie trzeba było wyjmować karty miejskiej, żeby przejść przez bramki w metrze. Miły akcent, fajnie, że każdy może tego dnia zobaczyć, jak komunikacja sprawnie działa w stolicy Polski. A ja zachęcam też właśnie do używania tego typu środków transportu, ale już nie przynudzam. Maciej Wancerz za mikrofonem, realizuje Weronika Pawlak, to jest You've Got The Vibe. Smells Like Toxic ma przerwę, pewnie usłyszycie go za tydzień o tej porze. A mnie nie usłyszycie niestety w przyszły wtorek, ale postaram wam to się nadrobić w jakiś sposób. Tymczasem za chwilę usłyszymy coś nowiutkiego w zupełnie innym klimacie. Będzie to klimat jungle, ale w wykonaniu Polaka Wuja HZG. Będzie to utwór Psiarnia z albumu Psiarnia.

tytułowa psiarnia namieszała energetycznie, ale ten album też jest, przyznam, dość eklektyczny i słyszymy tam różne naleciałości, zarówno elektroniczne, jak i tej bazy, z której HZG równie czerpie, czyli granie bardziej jazzowe, z którego znamy go na przykład w Siema Ziemia, który jeszcze dzisiaj poleci, więc zostańcie z nami. Tymczasem ja chciałem się skupić na tym najnowszym odkryciu, które właśnie we wrześniu wyszło, czyli albumie Psiarnia. Posłuchajmy teraz Gundel, który wprowadzi nas jeszcze inny klimat i energię, a skończymy to jeszcze jednym utworem z tego albumu pod tytułem Waruj.

Waruj HZG już za nami, a teraz słyszymy właśnie go od innej strony, od basowej strony Siema Ziemia, którego utwórka TDT właśnie słyszymy w tle. Jest to z albumu Second. Bardzo przyjemny album, bardzo przyjemny utwór, z którym mam nadzieję, że się trochę rozpłyniecie, zmieniając klimat, bo dzisiaj zmienimy go kilka razy. Zima stulecia za chwilę pojawi się u nas na audycji z utworem O Mamy z najnowszego albumu 36,6, o którym opowiadałem po koncercie, o którym ostatnio udało mi się być. I już wiemy, że znowu wracają do Warszawy i równie tanio jak w pracowni muzycznej Jazdów. W Domu Kultury Kadr na Mokotowie w styczniu za niecałe 50 zł można nabyć bilet właśnie na Zima Stulecia, który już za chwilę. Więc mamy taki jazzowy kącik dzisiejszy You've Got The Vibe. Może to ta zmiana godziny na 20, może to coś, co jeszcze nie świadczy o tym, że dzisiaj przejdziemy też na szybsze brzmienia.

mamy też mały dzisiaj celebration, a dokładniej premierę utworu Celebration od Tomora, czyli Aurory i Toma Rowlandsa z The Chemical Brothers. Bardzo ciekawa propozycja i świeża, jeszcze dla mnie nieosłuchana, jak większość Tomory, którą widziałem na ostatnim openerze. Mamy też już ogłoszenia na openera, ale może poza Patti Smith i Sombrem tego samego dnia nie warto jakoś bardzo wspominać o pozostałych wykonawcach, przynajmniej nic mnie tam nie skusiło i chyba nie planuję. Mam nadzieję, że nie pokrzyżuje mi opener planu, nie planowania przyjechania na openera. Słyszymy Celebration. Ja z tego słyszałem też, że ma być przy okazji tego utworu parę innych i stworzyć to epkę. Nie wiem, czy to są sprawdzone pogłoski, jednak będziemy czuwać. A za chwilę, w związku z tym, że już za tydzień pojawia się po raz kolejny w tym roku na VTSS, ale nie tylko ze względu na nią, bo na Jasnej 1 jest Unsound, robi swoją imprezę, pojawi się dużo mało spotykanych w Polsce i nawet w Europie czasem DJ-ów, którzy pewnie zaskoczą mnie swoją selekcją, ale wiem, że będzie to bardzo jakościowe, bo Unsound przedstawia bardzo ciekawe, często eksperymentalne albo te takie undergroundowe brzmienia i nie mogę się na to doczekać. Mam nadzieję, że Martyna też zagra coś innego niż na ostatnim swoim turze, na którym, przypomnę, pojawiłem się aż w Poznaniu, w schronie. Co warto było zobaczyć w tym miejscu. W związku z tym po to może znowu zmieniamy klimat. Przejedziemy aż po Tits, Lips, Hips, Kiss, 10 out of 10 remix, Cobra, VDSS i MCRT.

Podobnie jak BPM, spadło też liczba z 10 do 8, bo Lane 8 już w tym momencie w audycji w Got The Vibe radioaktywnym. Utwór Fingerprint słyszymy w tle, a Lane 8 z okazji swojego dziesięciolecia projektu This Never Happened, z którego możecie kojarzyć go, jeżeli oglądaliście kiedyś jakieś składanki muzyki Melodic Techno na YouTubie. Lane 8 przyjeżdża chyba pierwszy raz, z tego co kojarzę, przynajmniej odkąd ja go znam, do Polski i 9 października pojawił się na oczki w ramach projektu ARK i możecie się tam nie spodziewać, więc mam nadzieję, że ten utwór zachęci kogoś, żeby również się tam pojawić. Wydaje mi się, że bilety jeszcze są dotychczas. W tym samym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, gra też Tiga, którego usłyszymy już za chwilę. Utwór Sunglasses at Night stał się od razu hitem i granym przez wielu DJ-ów w różnych to remiksach. Jednak Tiga jest właśnie znany z wielu produkcji, które znajdują się na stałe w topowych, utopowych DJ-ów na playlistach, przynajmniej w te wakacje. Tiga is Interius, Sunglasses at Night za chwilę, a my dokończmy Fingerprint od Lane 8.

Tutaj muszę zgłosić małą poprawkę do tego, co przed chwilą powiedziałem o Tidze, którego już za chwilę usłyszymy. Tiga wystąpi nie w tym samym czasie, tylko w tym samym miejscu co Lane Aid, też w projekcie Arct, ale tydzień wcześniej. Oczywiście na oczki 1A oba wydarzenia. Bilety wciąż, z tego co wiem, można dostać i warto, bo jak wspominałem, Tiga bardzo dobrze umie w produkcję. Posprawdzajcie jego utwory, ale przez najbliższe 8 minut macie się okazję tego przekonać jeszcze w ramach tej audycji. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy coś posłuchać po tym utworze i zaraz do Was wracam.

figa na oczkach już za półtorej tygodnia. Tymczasem już w ten poniedziałek, niestety we Wrocławiu, Otekr, nie wiem czy dobrze wymówiłem, starałem się najlepiej, z albumu Amber Sleep w tym momencie słyszymy. Jest to wyjątkowy wykonawca, bardzo doceniony za swój wkład właśnie w rozwój muzyki elektronicznej. Niektórzy go nawet porównują do tych najlepszych. Mam wrażenie, że można się nim miło zaskoczyć. Kilka razy mi się to udało również z tym utworem, który słyszymy w tle, więc pozostaje mi tylko nie przeszkadzać i zaprosić was, jeżeli akurat będziecie we Wrocławiu w poniedziałek wieczór, to może warto odwiedzić, a jeżeli nie, to może warto przemyśleć, czy ten jeden dzień urlopu nie jest warty tego, żeby zobaczyć jakiegoś legendarnego wykonawcę muzyki elektronicznej gdzieś w jakimś mieście w Polsce. My powoli się żegnamy. Mówił Maciej Bancerz, realizował Weronika Pawlak i słyszymy się już za dwa tygodnie na żywo. You've got

Our song and my song.

build.

0: to that.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zechciej taki czuć się lot. 3 godziny kur za kursem non stop. Dla ciebie Sylwester lubisz, a dla mnie noc najdłuższa z długich.

zechtiej, taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówka, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specał.

0: Proszę tylko uwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję po skryptu diaktywnym. 2 minuty po godzinie 21. Dzisiaj audycja punktualnie do 22. Przyznam szczerze, że jeszcze tak do soboty, niedzieli myślałem, że będzie tak, jak zapowiadałem to tydzień temu, czyli że będą mocniejsze dźwięki z kobiecym akcentem wokalnym. Natomiast wczoraj był mecz. Wczoraj Szwecja dała lekcję gry w piłkę naszej reprezentacji. No i trochę tak te plany się pozmieniały. Dziś będzie Szwecja. W sumie temat powiedziałbym trochę sztampowy, ale przy okazji trochę nowości wpadło w ostatnim czasie właśnie z tego muzycznego rynku. Również od starych dobrych znajomych, którzy tutaj nieraz bywali, często gościli, ale w ostatnich latach jakby trochę wypadli z tej orbity pierwszego zainteresowania. Więc dzisiaj będzie sporo właśnie zespołów, które lata temu tutaj często się pojawiały, później trochę ich kariery zwolniły z różnych powodów, no i nie zawsze ta nowa muzyka się po prostu ukazywała. A traf chciał, że w ostatnim czasie parę zespołów albo już wydało, albo za moment wyda swoją nową muzykę i dzisiaj takich nowości też trochę będzie. Fanpage audycji Postscriptum, tam sam moment, zapowiedź i więcej szczegółów właśnie dotyczących zawartości muzycznej dzisiejszej audycji. Natomiast zaczniemy sobie od projektu właśnie w tym stylu, że kiedyś dawno temu często bywał, bo wydawali muzykę, a tak od 15 lat jej nie wydają. Mowa o September Malevolence, bo kończy się wrzesień, więc tak, żeby zakończyć to postrokowym akcentem i wrócić do tych czasów, no sprzed lat nastu, do oryginalnego miksu muzyki postrokowej alternatywnej, dzisiaj Absence, bo tak w nawiązaniu też do tego, że dawno tutaj Szwedów w Postscriptum po prostu nie było.

September Malevolence, Absence i ten Absence w przypadku Szwedów to, no to prawie 10 lat, bo ostatni raz w 2016 roku w audycji gościli. Dzisiaj wracają po takiej ogromnie, prawie trwającej dekadę przerwie z utworem z płyty Our Readers Unrung z 2011 roku i to ostatni długograj. Potem jakby ta kariera zamarła. Panowie jakby już przestali wydawać swoją muzykę pod tym szyldem. A wcześniej mieli jeszcze dwa albumy studyjne, z czego bardzo sentymentalnie zawsze podchodziłem do After This Darkness, There's Next z 2008 roku. Ich magnum opus zdecydowane. Do tego jedna epka taka w początkowym okresie twórczości w 2004 roku. No i po tym Our Readers Unrung jakby wszystko siadło, się skończyło. No czasem tak bywa. Czasem się też zdarzają powroty po latach, ale o tym będzie okazja powiedzieć pod koniec audycji. Kolejny projekt szwedzki, taki trochę bardziej filmowy w swoim wydaniu, bo September Malevolence skręcali bardziej w stronę właśnie takiego alternatywnego, chciałbym klasycznie rockowego grania, z dużą rolową wokali, takim piosenkowym trochę sznytem, więc tutaj to eksperymentowanie gitarowe to był raczej dodatek, a nie główny motyw. W przypadku Moonlit Sailor to jest raczej na odwrót, a mianowicie chodzi w ich muzyce o to, że często nadaje się do filmów, czy też mogłaby się nadawać do filmów, więc zasadniczo tych wokali jest po prostu mniej. Dzisiaj wziąłem na tapetę utwór Night Stroll, a sam projekt z miasta Boras obchodzi w tym roku 20-lecie muzycznej kariery.

Lead Sailor i utwór Night Stroll. To też, powiedziałbym, starowinka w pewien sposób, bo z debiutu A Footprint of Feelings z 2008 roku. Właśnie taki filmowy, spokojny, przestrzenny na swój sposób, ale nie był nie tak stratosferycznie, jak to w przypadku shoegaze'u. Postrok fajnie wpada w ucho, przyjemnie się tego słucha i dobrze towarzyszy różnym czynnościom właśnie tego typu muzyka, powiedziałbym, nienachalna do pracy, czy też do bardziej wymagających intelektualnie rzeczy doskonale się nadaje. I tutaj podobna trochę przypadłość jak w przypadku September Malevolence, czyli ta końcówka pierwszej dekady 21 roku w miarę płodna. Przeciągnęło się to jeszcze na drugą dekadę. We Come From Exploding Stars z 2014 roku, czyli ponad 10 lat temu, 12 lat temu. No i tyle. I więcej się od Moonlit Sailor do tej pory nie ukazało. Więc trzeba czekać cierpliwie. Pytanie, czy się doczekamy. Doczekaliśmy się natomiast w przypadku projektu, który dzisiaj wypełni sporą część tej godziny z postscriptum. Projekt na swój sposób bardzo nostalgiczny, sentymentalny, z bardzo szczególnym miejscem w moim serduszku, czyli Immanuel. Dzisiaj trzy utwory z nowego albumu, siódmy studyjny, tu akurat w przeciwieństwie do dwóch poprzedniczek, nie było takiej długiej przerwy w nagrywaniu. Praktycznie wszystkie te trzy zespoły zaczynały w podobnym okresie, ponad 20 lat temu. Często jako nastolatkowie, dzisiaj to już ludzie są pod 40, to przynajmniej w przypadku jest Immanuela. Z zespołu, który kiedyś grał live, został tylko duet z muzyków na stałe. Tutaj też można powiedzieć, pewne rzeczy się po drodze pozmieniały, ale w przeciwieństwie do poprzedników, tutaj przerwy kilkuletniej czy nastoletniej nie było. Distance 5 lat temu, 11 września, w 25. rocznicę zamachów na Nowy Jork i Waszyngton, ukazało się Woven Light, siódmy studyjny album od Szwedów wywodzących się z Jonko Pink. Piękny album. Trzy ostatnie utwory dziś przyniosłem. Pierwszą część to sobie zostawiłem na podsumowanie roku. I od razu na początek fenomenalny Vapor, mój faworyt, taki piosenkowy na swój sposób, ale z genialną końcówką. Zapamiętałem sobie ten utwór bardzo dobrze, zapada w pamięć na długo i na pewno będzie jednym z moich faworytów całej dyskografii tego urzekającego, bardzo emocjonalnego, melancholijnego zespołu.

Jaipur, Immanuel, trzeci od końca utwór na płycie Woven Lights. Powiedziałem 5 lat oczekiwania na to nowe dzieło i naprawdę warto było czekać. Oczywiście sentymentem darzę te pierwsze albumy jeszcze sprzed lat nastu. They'll Come, They Come, czy Moen, no jeszcze In Passage, później było Hibernation, Structures, Distance, no i teraz Woven Lights. Powiedziałem, że zostało dwójka, Clash Strangberg i David Lilberg są podpisywani jako autorzy tego nowego albumu. Część członków z biegiem lat jakby z tego zespołu odeszła, również brat Strangberga tutaj nie jest wymieniany jako jeden z autorów na Woven Lights, przynajmniej jako jeden z członków. W każdym razie lata minęły, zespół był zakładany jeszcze za czasów szkolnych, licealnych, właśnie przez braci Strangberg i Davida Lilberga. Teraz to są panowie pod 40. Klaes, którego teraz można właściwie znaleźć po nazwisku też żony, Reimarts, jest menadżerem do spraw rozwoju biznesów organizacji szwedzkiej, która jest odpowiednikiem naszego ZX-a, więc działa w muzyce również na profesjonalnym polu. No a po godzinkach, po pracy zajmuje się tworzeniem muzyki właśnie na niezależnej scenie. To, co zrobili tutaj panowie na nowym albumie, naprawdę zasługuje na uznanie. Sentymentalny i nostalgiczny jest ten Vapor, ta końcówka jeszcze z tymi gitarami, takimi troszkę jazgotliwymi na swój sposób, ale bardzo delikatnie. No nostalgia i melancholia to taki utwór na swój sposób senny, ale bardzo, bardzo, bardzo smutny, taki wbijający w fotel. Na podobną modłę, ale trochę inaczej skomponowany jest Quartz w dwóch częściach, tak naprawdę posłuchamy sobie ich razem, to jest prawie 15 minut. Rozbili na albumie to na dwie części, głównie ze względu na to, że są trochę odmienne stylistycznie. Pierwsza jest stricte ambientowa, takie plamy dźwięków i pasaży, druga bardziej rockowa. Razem tworzą całość, podzielono je na dwie, ale słuchamy razem, to dzisiejszy gwóźdź programu.

Colors i dwie części tego monumentalnego utworu. Pierwsza część, jak wspomniałem w poprzednim wejściu, ambientowa, druga to już takie bardziej manuelowe granie rockowe z delikatnym, takim wysokim wokalem Claesa i bardzo charakterystyczną instrumentacją, pracą gitary, pracą perkusji. Album ukazał się, tak jak powiedziałem, 11 września, ale też tak trochę nietypowo było to wydanie, bo w pierwszej kolejności ukazał się na winylu i to było jeszcze w maju, w takiej bardzo limitowanej serii przy okazji festiwalu Dunk. Został na trzech różnych winylach, na różnych wersjach kolorystycznych cały album wydany. Później pod koniec sierpnia dostęp do tego zyskali sponsorzy, którzy na platformie wspierającej współfinansowali rozwój tego albumu. No i dopiero na samym końcu cała reszta uzyskała dostęp do streamingu. I to właśnie 11 września, można powiedzieć, taka szersza premiera miała miejsce. Pomimo tego, że już część utworów w tej limitowanej edycji na winylach hulało od maja, to nadal single wydawano po oficjalnej premierze. Coors, najbardziej monumentalny utwór od tego kwartetu, bo tutaj trochę kaczki dziennikarskiej wkradło. No i nikt nie odszedł w tym czteroosobowym składzie, już od 17 lat są ze sobą. Więc bracia Strangberg, David Lindberg, jeszcze Jonathan Josephson na perkusji też wspomaga tutaj ten rdzeń zespołu. No i ta stabilność też wpływa na to, że tworzą w podobny sposób na swój oryginalny, mają swój oryginalny styl, właśnie intymny, trochę popowy, trochę taki piosenkowy, bardzo introspektywny, chwytający emocjonalnie, romantyczny na swój sposób, mroczny, ale jednak. No i tak przemawiają te utwory nostalgią, to wszystko zalatuje. No i Coors jako łączące dwa światy właśnie. Ten wcześniejszy, niezależny, bardziej piosenkowy, popowy i ambientowy, bliższy środkowemu czy późniejszemu okresowi twórczości Szwedów. Na pewno będziemy do Uwe Light wracać. Jest do czego. W pierwszej części więcej utworów takich piosenkowych, radiowych bym powiedział, ale też interesujących, żywiołowych. 53 minuty muzyki łącznie na całym albumie, więc jest czego słuchać. A my musimy tymczasem pędzić dalej. O Hiroshima to tym razem coś nowego albumu, którego słuchaliśmy sobie kilka tygodni temu, Meridian.

Oh, Hiroshina in Meridian, to z And the Dead Tree Gives No Shelter, to groczny album, już szósty w dyskografii Szwedów, którzy przyjeżdżają do Warszawy już za 2 tygodnie i trochę, bo 15 października mają dać koncert w jednym z warszawskich klubów. Jak starczy czasu i nic po drodze się nie wydarzy, to całkiem możliwe, że nawet na ten koncert się wybiorę, a później oczywiście relacje w audycji z tego zdam. Teraz kolejny zespół, który podobnie jak Immanuel zaczynał ponad 2 dekady temu, no i w zeszłym roku ukazała się 20 specjalna edycja, jakby ponowne wydanie albumu debiutanckiego, na którym te utwory zostały trochę przerobione, zremasterowane, przerobione, przemiksowane, jakby reinterpretacje tego, co na debiucie. No i właśnie z tego specjalnego wydania utwór Misinform the Uninformed.

Zespół F 20 lat w tym roku kończy Give Me Beat, już Give Me Death, i pod koniec zeszłego roku ukazała się właśnie ta specjalna wersja na 20. rocznicę. To nie tylko wydany album, brzmiący tak samo jak 20 lat temu. Niektóre utwory są mocno reinterpretowane, inaczej troszkę akcenty rozłożone. Duch oryginału oczywiście został, ale brzmi to lepiej, świeżej, na pewno nowocześniej, czyściej, bo produkcja jest też trochę jakby odświeżona. No i tutaj w przypadku Szwedów z Göteborga ostatni album 4 lata temu, też trzeba było na niego długo czekać, 9 lat na Without You, You and You, i też w audycji się pojawiał. No i tutaj też gra Clash Strangberg, więc jakby związane pomiędzy tymi dwoma zespołami. Dorena jeszcze dzisiaj i Semper.

tam jeszcze brzmi utwór Sempere. Tutaj już audycja powoli zbiega do końca. Tak zaczyna się album Nuet sprzed 13 lat i po 13 latach Szwedzi z Göteborga wracają z nowym materiałem. Kwar ukazał się kilka tygodni temu na początku września. No i w najbliższym czasie pewnie do niego w postscriptum sięgniemy. Już może nie tylko w takiej monotematyczno-szwedzkiej audycji, tylko przy trochę innej okazji. I sobie posłuchamy, jak ten czas zmienił brzmienie. Czy zmienił, czy nie zmienił. Przez ostatnią godzinę przed mikrofonem był Bartosz Olszański za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień, a tymczasem mówię dobranoc i do usłyszenia przy dźwiękach Semper od Doreny.

Dobry wieczór Państwu. 6 minut po godzinie 22. Mamy dzisiaj trzeci dzień stycznia roku 2023. Także witamy Was w nowym roku. My, czyli kto? Tutaj można sobie zadać pytanie, ale najwierniejszych fanów audycji uspokajam, że po nowym roku skład jej się nie zmienił. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. No i jeszcze raz witamy Was w roku 2023. Mamy nadzieję, że mieliście udanego Sylwestra. Myśmy akurat mieli, więc mamy nadzieję, że wy też. I w zasadzie poza tym nic się w temacie audycji nie zmienia, ponieważ cały czas będę grać dla Was ciekawą i moim zdaniem najlepszą muzę z lat 90., z lat 2000., ale ci, co też już słuchają audycji, no już od 2019 roku, to wiedzą, że ja też poza te ramy lubię wychodzić i to nie jest w przypadku tej audycji nic dziwnego. Z reguły w tym okresie na przełomie roków, w końcówce poprzedniego czy na początku teraźniejszego, pojawiają się różnego rodzaju podsumowania. Z reguły no, to są podsumowania roku, który już minął, więc możecie pewnie teraz natrafić na masę takich podsumowań. Najlepsze rapowe single, najlepsze metalowe płyty, największe zaskoczenia tamtego roku, największe rozczarowania, nadzieje i tak dalej, i tak dalej. I ja trochę się z tego wyłamuję, a trochę nie, ponieważ my w dzisiejszej audycji, jak i też w następnych, będziemy sobie patrzeć, kto obchodził okrągły jubileusz w poprzednim roku. Na pierwszy ogień, czyli dzisiaj mamy ubiegłorocznych 30-latków, czyli przed nami nagrania z roku 1992. Natomiast jeszcze przed nami za tydzień 25-latkowy, czyli rok 97, no a jeszcze później rok 2002, czyli zeszłoroczni 20-latkowie. No a my teraz jesteśmy już w roku 92, no i za nami jedna z najgłośniejszych i pewnie też najlepszych płyt tamtego czasu, czyli druga płyta Alice in Chains, Dirt, a z niej kawałek Rooster. Rooster, utwór, którego tekst opowiada o przeżyciach wojennych ojca gitarzysty zespołu Jerry'ego Cantrella, no wraz z ich ciężką, posępną muzą, która zresztą wypełnia cały album Dirt. W niesamowity sposób podkreślają te słowa, no jak i też niesamowity wokal Lane'a Staley'a, którego, no jak już też wiadomo, od 20 lat nie ma już go z nami. W roku 92 wszystkie oczy były zwrócone w kierunku Seattle, miejsca, gdzie wcześniej nie było zbyt, miejsce, które nie było zbyt kojarzone z przemysłem muzycznym. Natomiast na przełomie lat 80. i 90. Wszystkie oczy były zwrócone właśnie tam. No i wiadomo, najgłośniejszym zespołem z tamtych rewirów była Nirvana. Mimo że Nirvana swoją przełomową płytę wydała w roku 1991, to zbieranie laurów za tą płytę przypadło w roku 92, kiedy teledysk do utworu Smells Like Teen Spirit rozszalał się po MTV, a Nirvana grała wtedy najwięcej koncertów i pokazywali się też w telewizji. Krótko mówiąc, rok 92 można powiedzieć, że był rokiem Nirwany. I w tym roku ukazała się też ciekawa płyta tego zespołu, trzeci album Incesticide, który nie do końca można traktować jako pełnoprawny album, ponieważ jest to taka kompilacja, zbiór utworów, które nie były wcześniej wydane albo były na stronach B single.
singli, więc fani mieli okazję poznać część nowych utworów, no ale część z nich też znała je z koncertów, ponieważ Nirvana chętnie grała również te niealbumowe utwory na swoich koncertach i był to idealny album, żeby dać jeszcze fanów na przeczekanie, ponieważ prace nad trzecim albumem Nirvana in Utero dość długo się przeciągały. Jednym z moich ulubionych utworów z tej płyty jest kawałek Aneurysm, który już graliśmy niedawno na audycji, natomiast teraz zagramy go w nieco innej wersji.

Nirvana z kawałkiem Aneurysm, oryginalnie wydany na płycie Intesticide z roku 92. No a u nas w audycji wersja live z roku 2014 na wokalu Kim Gordon z Sonic Youth. Był to występ z okazji włączenia Nirvany do Rock and Roll Hall of Fame. Zespół wtedy po raz pierwszy stanął na scenie i po raz pierwszy zagrali razem pozostali członkowie zespołu razem pod szyldem Nirvana wraz z różnymi wokalistkami, które zaśpiewały z nimi cztery numery. Pojawiła się wtedy Lord, Saint Vincent i Joan Jett, no i właśnie Kim Gordon z Sonic Youth. No to skoro już jesteśmy przy okazji Sonic Youth, no to nie można wspomnieć o ich płycie Dirty, która również ukazała się w roku 92. I łączymy też to z Nirvaną poniekąd dlatego, że Sonic Youth było dla zespołu bardzo dużą inspiracją. Sonic Youth to jest taki zespół, który bardzo długo musiał się przebijać na ten, można powiedzieć, bardziej komercyjny, w tą bardziej komercyjną stronę, ponieważ zawsze był to zespół na wskroś alternatywny i z poniekąd swojego założenia dość mocno undergroundowy, więc w chwili, kiedy oni debiutowali, czyli na początku lat 80. w Nowym Jorku, ta grupa cały czas pozostawała w podziemiu. Dopiero zmiana, no właśnie też poniekąd spowodowana grunge'em, sprawiła, że o zespole też zaczęło być głośno poza sceną niezależną, co jest dość ciekawe, że to właśnie scena, która się wychowała w zasadzie na Sonic Youth, później pomogła im w osiągnięciu komercyjnego sukcesu. No ale wiadomo, popularność to nie jest to samo, co uznanie czy bycie pionierem w jakiejś dziedzinie. No to my gramy sobie z płyty Dirty kawałek Sugarcane.

Sonic Youth Sugarcane z albumu Dirty, albumu przełomowego dla Sonic Youth, jednak warto tutaj wspomnieć, że taki pierwszy moment, kiedy w komercyjnych mediach zaczęło być głośno o Sonic Youth, miał miejsce przy ich poprzedniej płycie, czyli przy płycie Goo, wydanej 2 lata wcześniej. No a przypomnę, że odpowiednio to był 6 i 7 album tej grupy i zostajemy w zespołach, które też trochę musiały poczekać na swój komercyjny sukces. Jednak idziemy teraz w cięższe klimaty, dosłownie w klimaty industrialne, ponieważ w roku 92 miała premierę 5. płyta grupy Ministry, zatytułowana Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck X. Taki tutaj tytuł nam widnieje, jednak większość osób kojarzy ten album jako po prostu Psalm 69 i podobnie jak w przypadku Sonic Youth o Ministry zaczęło być głośno już w przypadku ich wcześniejszej o 3 lata płyty The Mind is a Terrible Thing to Taste z znanym kawałkiem Thieves. Natomiast no znowu, to jest ta płyta, która dała Ministry komercyjny sukces i też poniekąd wprowadziła metal industrialny na salony, tak by można było powiedzieć, zwłaszcza pamiętając, że pierwsze 2 płyty Ministry nie były w tym klimacie. Grupa, podobnie jak Sonic Youth, debiutowała na początku lat 80. i wtedy grali bardziej w stylu Neuromantic, czego do teraz sam lider grupy Al Jourgensen się bardzo wstydzi. No ale my teraz posłuchamy sobie Ministry w swoim prime i utwór, który otwiera płytę Psalm 69, NWO.

NWO, a dokładnie rzecz biorąc New World Order, klasyka industrialnego metalu z politycznym przesłaniem, jak to w przypadku grupy Ministry często bywa, otwierający utwór z ich płyty Psalm 69. Zdaniem wielu, no, jedna z lepszych około metalowych płyt, jaka wyszła w tamtym roku, jednak jest jedna płyta, która zdaniem chyba wszystkich jest tą najlepszą metalową stricte płytą, która wyszła w roku 92. I to właśnie do niej teraz przejdziemy. Mowa o albumie Pantery Vulgar Display of Power. Podobnie zresztą jak w przypadku wyżej wymienionych zespołów, Pantera też była zespołem, która rozpoczęła swoją karierę na początku lat 80. i wtedy grała nieco inną muzykę niż ta, z której jest obecnie znana. Wtedy brzmienie grupy było bliższe takiemu klasycznemu heavy metalowi, czy nawet glam rockowi. Natomiast no, to, co się potem z nimi stało na płytach Cowboys from Hell, wydanej w roku 90. i właśnie wspomnianej wcześniej Vulgar Display of Power, no to już było to totalnie inne brzmienie, oszczędne, gruwiaste i twarde jak walec. Natomiast o Panderze też się zrobiło głośno w tym roku, kiedy ogłoszono, że nastąpi powrót tego zespołu, co jest dla wielu dość kontrowersyjne ze względu na to, że no dwa filary zespołu, czyli Dimebag Darrell i jego brat Vinnie Paul, już są po tamtej stronie. Dimebag Darrell już od 18 lat, natomiast Vinnie Paul od 4, więc nie ma ojców założycieli zespołu. Jednak no już jak pokazał chociażby przypadek powrotu grupy Static X, takie powroty są teraz możliwe i są coraz bardziej popularne i głównie się je raczej traktuje jako tribut dla tych artystów z tego najbardziej znanego składu. Pozostali basista Rex Brown i wokalista Phil Anselmo. Natomiast co mnie cieszy akurat w przypadku powrotu Pantery, no to jest to, że osoby, które zasiadają na miejscach założycieli, nie są przypadkowe. Na gitarze legenda, można powiedzieć, heavy metalowej gitary, basista Ozziego, no, gitarzysta Ozziego Osborna, czy później w swojej grupie Black Label Society Zach Wild. Natomiast na perkusji bliski przyjaciel zespołu, perkusista z grupy Anthrax, Charlie Benante. Więc to są na pewno bardzo mocne nazwiska, które nie dość, że mówią same za siebie tym, jak swoim dorobkiem i tym, i też umiejętnościami, to też ma tutaj bardzo duże znaczenie fakt, że muzycy się znali i że się przyjaźnili, więc moim zdaniem ciężko jest w zasadzie też powiedzieć coś więcej o tym powrocie, ponieważ no właśnie dla niektórych to jest jednak skok na kasę i tak dalej, no ale z drugiej strony jest możliwość w jakiejś tam możliwie chyba najlepszej formie usłyszeć utwory tego legendarnego zespołu, który zresztą też się pojawi w Polsce podczas Metal Hammer Festival w Spodku. Jeśli się wybieracie na ten koncert, to też możecie dać znać i w ogóle możecie też dawać znać, co sądzicie o powrocie tego zespołu. Można pisać na Facebooka i Instagrama Smells Like Toxic. Można też pisać do mnie na Facebooku. No a teraz już przed nami, no właśnie, jeden z utworów z tej kultowej płyty. Utwór, którym teraz Pantera otwiera swoje koncerty. Jeden z chyba cięższych z tej płyty, New Level.

płyta, która wyznaczyła standardy dla nowoczesnej muzyki metalowej. Pantera, kawałek New Level z płyty Vulgar Display of Power, czyli kolejne z naszych ubiegłorocznych 30-latków. 92 rok też był dość trudnym rokiem dla grupy Faith No More, która 3 lata wcześniej, w roku 89, zmieniając wokalistę na tego najbardziej znanego, czyli na Mike'a Pattona, w roku 89 wydała płytę The Real Thing i w końcu też po dłuższym czasie, ponieważ Faith No More też rozpoczęło swoją działalność na początku lat 80, udało im się przebić. No i było dużo pytań, w jaką stronę Faith No More na swojej czwartej płycie pójdzie. Natomiast zespół postanowił pójść w nieco inną stronę niż od niego oczekiwano. Poszedł w stronę bardziej eksperymentalną, nie powielił do końca brzmienia, jakie znajdowało się na The Real Thing, i początkowo wytwórnia nie chciała tej płyty wydać. No a potem wyszła płyta Angel Dust, która jest określana jako jedna z najlepszych płyt, jakie ukazały się nie tylko w roku 92, ale również w całych latach 90. I przed nami kawałek Kindergarten.

Za nami Faith No More z kawałkiem Kindergarten z płyty Angel Dust, a już tutaj kończy nam się kawałek Take the Power Back z debiutu Rage Against the Machine, ponieważ on też ukazał się w końcówce roku 92. O tej płycie już powiedziano tyle i ja sam na tej audycji powiedziałem tyle, że już nie będę sam nic dodawać. Natomiast no, to jest moja, jedna z moich ulubionych płyt wszechczasów i nie mogło po prostu jednego z utworów z tej płyty zabraknąć. No i to nas tak lekko przenosi w końcowe już brzmienia naszej audycji. Teraz pora na kącik hip-hopowy, który dla mnie zawsze był w audycji ważny. I warto tutaj też powiedzieć, że rok 92, w ogóle pierwsza połowa lat 90, no to jest też ten moment, kiedy hip-hop już też przestał być muzyką undergroundową i miał to swoje komercyjne przebicie, a pomogły mu w tym dwie płyty byłych członków grupy NWA. Pierwsza z nich to jest trzeci album Ice Cube'a, czyli album pod tytułem The Predator, i z niej już słuchamy sobie kawałka Wicked, który też możecie kojarzyć z drugiej płyty zespołu Korn. On tam został skoverowany wraz z Chino Moreno z Deftones. Natomiast chwilę później debiutancka płyta Doktora Dre, The Chronic, i kawałek Lyrical Gangbang, w którym będziecie mogli usłyszeć sample z When the Levy Breaks, czyli jedna z najczęściej samplowanych perkusji świata.

0: krótki, bo krótki, ale nie mogło go zabraknąć. Kącik hip-hopowy w dzisiejszej audycji Ice Cube i Dr. Dre już za nami. No a przed nami jeszcze mniejszy kącik z muzyką elektroniczną, któremu będzie wtórował Maciej Bancerz i jego You've Got The Vibe, które usłyszycie już za, no, za chwilkę.
1: To prawda, już za chwilę i w sumie dzisiaj trochę też porozmawiamy o przewidywaniach na najbliższy rok, bo który właśnie się zaczął, jest to pierwszy wtorek tego 2023 roku. Może Krzychu, takim jednym gatunkiem byś, swoim zdaniem, jaki gatunek w twoich kręgach będzie w tym roku na pewno mocny?
0: Ja doskonale wiem, że będzie to stoner.
1: I mam nadzieję, że 9.9 będzie też mocne w tym roku i trzymam za to kciuki. U mnie oprócz tego też będzie mały kącik remiksów artystów, którzy w ciągu ostatniego roku nas pożegnali, ale twoje brzmienia i chyba musisz powiedzieć, co też przygotowałeś.
0: No tak, no bo jeszcze na koniec, zdaniem wielu, jedna z najlepszych elektronicznych płyt, jakie kiedykolwiek wyszły, debiutancki album Apex Twina Selected Ambient Works. Jego wybrane nagrania z lat 85-92, wydana w końcówce roku 92. To jest, no, nie bałbym się stwierdzenia, że jedna z najlepszych płyt elektronicznych, albo przynajmniej kluczowych dla rozwoju muzyki elektronicznej, jakie wyszły.
1: Na pewno jedna z najbardziej oryginalnych i wielkie szapoba oczywiście dla Apex Twina. Zresztą przy okazji audycji o IDM, które chyba można znaleźć na moim Mixcloudzie, rozmawialiśmy też o Apex Twinie, więc bardzo dobry wybór.
0: Otwierający utwór z tej płyty X-Tall. To jest ostatni utwór, jaki mamy dzisiaj dla was do przygotowania. I żegnamy się z wami. To była audycja Smells Like Toxic. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas przy mikrofonie Krzysztof Szec, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. I przypominam, że słyszymy się za tydzień, rok 1997, czyli zeszłoroczni 25-latkowie. Trzymajcie się i dobranoc.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

0: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koleżanki i koledzy, minęło już 18.30 w środę 30 września 2026 roku, a to oznacza jedną jedyną rzecz. Czas na aktywację środową w Radiu Aktywnym. Czas aktywować dla was ten środek tygodnia. I dzisiaj mam niezawodny skład. Bartosz Kałuża.
1: Marsza do Chila.
0: Dziękuję bardzo za konsolą realizatorską i za mikrofonem Jakub Zruszkowski.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ja nazywam się Kacper Radzikowski i mam przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie naszego aktywacyjnego show. No i co dzisiaj w planach? Kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości sportowe, wiadomości sportowe będą?
1: Będą, trochę no krótsze.
0: No i pięknie. Będą oczywiście wiadomości studenckie. Będzie coś nowego, jakaś nowa muzyka będzie dla was przygotowana, ale będzie również dyskusja. Bartoszu, czy będzie dyskusja?
1: Tak, będzie dyskusja i też będzie tworzenie rankingu. Rankingu naszych ulubionych kreskówek i w ogóle omówimy sobie trochę właśnie kwestię kreskówek.
0: Dokładnie tak, czyli wraca czas na kolejną dyskusję z gatunku retrospominkowego. My te na środzie takie rzeczy lubimy i bardzo dobrze. Czasem trzeba coś wspominać, szczególnie, że kończą się wakacje dla studentów, więc już od jutra oficjalnie rozpoczyna się rok akademicki 2026-2027.
1: No tak, wypadłem z obiegu, to teraz już tak...
0: Widzisz, tak się kończy, jak się skończy studia magisterskie.
1: No niestety, starość, nie radość.
0: Tak, ale cóż, o tym jeszcze usłyszycie wiadomość studenckich, tak lekko zapowiadając, ale nieważne. Ważne jest to, że to wszystko w półtorej godziny i mam nadzieję, że zostaniecie z nami aż do końca. A już teraz lecimy z tym koksem, lecimy z utworem. Świetnie na przywitanie, co tam mordo, od Łony i Webera.

po mau, sporowy rzeczy nie wiele szał. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gwiazd, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przeryć i pory ci wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał, drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeber. Zaniedbałeś sam, bebydlaku jeden.

A w tych przerwach tędznych tak odlicza masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

potem może trochę lightów na chill. Jakiś madlip, albo ten indyjski, albo ten flight to Brazil. Na nieduży nerw mam tu antibalas, a z kolei na skrajny stres mam tiny desk też.

0: To był utwór również Łony i Webera, tylko ten nazywał się Udostępniam Ci Playlistę. Ja wiem, że natomiast w Radioaktywnym szykuje się nowa playlista aktywacyjna, tak więc za niedługo, nie wiem czy ją wam udostępnimy, to może Jakub Truszkowski skomentuje jako...
1: Udostępniona będzie dla słuchaczy, ale...
0: Którzy będą słuchać
1: w radiu.
0: No,
1: widzicie. W taki sposób.
0: Nie no, bardzo dobrze.
2: Po taki to... mały te szantaż.
1: Ale mogę wam powiedzieć, że nie tworzy jej jedna osoba, więc przekrój gatunkowy, muzyczny i w sumie tak naprawdę jest po prostu wielowymiarowy, także myślę, że na pewno...
2: Będzie z Kolim?
1: Nie wiem, może.
0: To by było całkiem, chociaż... to by było całkiem zabawne, nie powiem. Chciałbym zobaczyć, usłyszeć z Kolimana do samego wiesz, chaosu.
2: On chyba powiedział, że on jest głosem narodu, czy to jest coś takiego, że to...
1: A, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Z Kolim. Z Kolim. Tyle powiem.
0: No, słuszno. Ja wiem, wiesz co będzie głosem, na, może nie narodu, ale akty środowego... kulturalnego wydźwięku i rekomendacji? Na pewno Kurier Kulturalny, który będzie już za chwilę, ale do
1: to
0: niego...
1: prawda.
0: Ale żeby go, do niego dotrzeć, będziemy musieli jeszcze usłyszeć jakąś piosenkę. Więc dobra, Kuba...
1: Znajdę.
0: Smash, ja w tym czasie ci robię dramatyczny podkład.
1: A ja wiem, co wam powiem w takim razie. Ja wam zrobię przedsmak Kuriera Kulturalnego. I mam dla was dwie informacje w sumie takie ciekawostkowe.
0: To przerwę werble.
1: Tak. Pierwsza dotyczy tego tygodnia, że jeżeli nie macie co robić w piątek, to szykują się trzy bardzo dobre koncerty. Będzie grało Duszno, Angel Egg i Wilgoć. Także jeżeli właśnie lubicie sobie tutaj klimaty jakiegoś shoegaze'owe, alt-rockowe, to myślę, że na pewno znajdziecie swoją niszę i polecam się wybrać.
0: Koncert taki w klimacie las deszczowy.
1: Tak, trochę,
0: Wilgoć, Duszno.
1: Tak, trochę tak. Także na pewno warto się przejść. A drugie, tak przedsmakowo, to w 7 listopada Radioaktywne też jest właśnie tutaj patronem takiego w sumie mini festiwalu, który nazywa się Tanio. I jeszcze jakby cała, wszyscy artyści nie są ogłoszeni, ale póki co wiemy, że na pewno będzie Nim Nadejdzie Jesień oraz tutaj wszystkim dobrze znane Przeprosiny. I może właśnie z racji tego, że będą tam grały Przeprosiny, to po prostu puszczę ich kawałek.
0: Usprytnie to rozegrać, no. Bardzo sprytnie. A kawałek nazywa się dokładnie Sęp, tak więc za chwilę Kurier Kulturalny, słyszymy się już wtedy.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Soundox Spatifie. Dziś, środa 30 września, trio z Polski i Australii od lat należy do najbardziej bezkompromisowych głosów niezależnej muzyki improwizowanej. Free jazz, swobodna improwizacja, minimalizm i echa berlińskiej sceny H-State Music, Mateusz Rybicki gra na klarnetach i saksofonie tenorowym, Zbigniew Kozera na kontrabasie i guimbri, a Samuel Hall na perkusji i elektronice.
2: Sam Kowalski dla ludzi i roślin. W czwartek, 1 października o godzinie 18.00 Zielone Oko, czyli wspólnotowy ogród Ośrodka Kultury Ochoty, zamieni się w salę koncertową. Mateusz Kowalski, znany z Radical Polish Ensemble i Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, zagra w solowym projekcie melodie z okolic podradomskiej Przysuchy. Usłyszymy je na skrzypcach i w śpiewie, w towarzystwie miniaturowej gitary klasycznej.
1: Europa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Spektakl na podstawie Teksasu Wajdiego Muada przesięga Europy. Warlikowski pyta o winę, odpowiedzialność i traumę, która wraca po latach i o to, czy naprawdę możemy czuć się niewinni, patrząc z dystansu na cudze wojny. Do obejrzenia dzisiaj i jutro w Nowym Teatrze.
2: A kuriera przygotowała Weronika Siemińska.

0: still ain't living.
1: A teraz zaczyna nasz cotygodniowe wejście stałe, Seneka na dziś. I tym razem z dzieła Seneki oczywiście myśli o dobrodziejstwach. Nie kochać własnych rodziców to zwyrodnienie. Nie uznawać to obłęd.

0: Czas na wiadomości studenckie. A w nich... Nowy rok akademicki. Strzał 10. Nabory do zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Chociaż rok akademicki i jego dokładna długość zależy od uczelni i wydziałów, to faktem jest, że to właśnie październik jest miesiącem kojarzonym ze studentami. Już jutro na większości polskich uczelni odbędą się inauguracje kolejnego roku akademickiego. Dla Warszawskiej Politechniki będzie to inauguracja niezwykła, bowiem odbywająca się w trakcie obchodzenia 200-lecia uczelni. Wszystkim nowym studentom, jak i weteranom akademickim, którzy dalej walczą o tytuł naukowy, życzymy spokojnego roku i sukcesów w nauce. Doktoranci PW rozbili bank podczas 10. edycji konkursu Falling Walls Lab Wrocław. Natalia Izdebska wygrała konkurs za opowieść o przełamywaniu ograniczeń energetycznych. Natomiast Adam Król zajął 2. miejsce za przedstawienie, jak rozwiązać problem realizacji dostaw ładunków do klienta. Falling Walls Lab to międzynarodowy konkurs dla studentów, młodych naukowców i profesjonalistów, którzy prezentują swoje pomysły na rozwiązania ważnych problemów i wyzwania przyszłości. Teraz Natalia i Adam będą reprezentować Politechnikę Warszawską na globalnym finale w Berlinie. Śpiewasz, tańczysz lub grasz na instrumencie? To świetnie! Zostań częścią rodziny zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Pierwsza część oficjalnej rekrutacji to wywiad oraz przesłuchanie wokalne. Każdy indywidualnie będzie proszony o zaśpiewanie piosenki i powtórzenie kilku dźwięków. Następnie z pozostałymi uczestnikami przeniesiemy się na salę taneczną, gdzie w grupach będziecie wykonywać zadania ruchowe. Nabory odbędą się w 2 terminach, 7 października lub 14 października. Obydwa terminy rozpoczynają się o godzinie 18. Więcej informacji można znaleźć na profilu zespołu na Facebooku.
0: A wiadomości przygotowała Ina Walesieniuk.

0: To był utwór The Weekend Whip, czyli czołówka z jednego z takich kreskówek, przynajmniej mojego dzieciństwa, ale z tego co widząc po reakcji Kuby pewnie też miał z tym wspomnienia, czyli Lego Ninjago serialu. Ale teraz przejdźmy do naszej dyskusji, ponieważ czas na dyskusję, czas Barto, żebyś przejął pałeczkę i zaczynamy gadać o kreskówkach.
1: Gadaj jak taki stary mistrz, młodzi jesteście, jeszcze nie znacie lepszych swego czasu kreskówek, które jarały właśnie dzieciaki jeszcze urodzone przed rokiem 2000.
0: To prawda.
2: Moim zdaniem nie ma czegoś jak lepsza kreskówka, że kiedyś były lepsze, były inne.
1: Ale ty właśnie to o tym też rozmawiam, bo wiele się to powtarza, a za moich czasów to te kreskówki były...
0: Kiedyś to było,
1: a teraz panie, teraz to pan zobaczy, to puszczają właśnie. Może pytanie jest takie trochę, już odpowiedzieliśmy tym intrem, znaczy tak coś wchodzi, że nie jestem aż tak stary, żeby nie pamiętać Lego Ninjago, ale bo też swego czasu oglądałem przynajmniej te pierwsze sezony, no ale był to już taki okres schyłkowy tych moich, można powiedzieć, takich kreskówek. Jeszcze je oglądałem, ale już tak powoli zaczął się taki okres odchodzenia, tam parę lat później już całkowicie zrezygnowałem. No właśnie, a jaka jest wasza ulubiona kreskówka lub kreskówki z czasów dzieciństwa?
2: Ja mam dwa piki takie, które mam jakby pierwsze mi przyszły. No to jest po pierwsze Scooby-Doo, a po drugie Chojrak Tchórzliwy Pies.
0: Scooby-Doo też klasyczny.
1: A wiesz, że był crossover tych dwóch?
2: Tak, wiem, oglądałem go.
0: Był crossover?
2: Tak, jest crossover.
1: Ale wiesz co, bo to było niedawno stosunkowo, znaczy to było chyba w 17, to było tak parę lat, już długo jak Chojrak nie był, wiesz...
2: Tak.
1: Bo już. Tam w ogóle, wiesz, już się skończył ten serial, wiesz co, bo tam też jest jakaś taka moda w tych wytwórniach na właśnie na łączenie tych takich, robienie takich crossoverowych odcinków z tych dawnych kreskówek, bo wiem, że jeszcze była crossover właśnie Scooby-Doo i... tego Batmana tak, odważni i tak. Bezwzględni.
2: No tak.
1: I jeszcze był jakiś crossover, czy jakiś taki właśnie coś tej Ligi Sprawiedliwych właśnie z wczesnych lat 2000. Nie wiem, czy wy kojarzycie
2: tak. Tak, było.
0: Kojarzę.
2: W sensie,
1: tej kreski w sensie.
2: Czyli Scooby-Doo jakby, on już w tych nawet w tej takiej drugiej serii, to już się po prostu w tym takim nawet serialowym w sensie pojawiały się odcinki, gdzie pojawił się Batman i Joker i Pingwin.
1: Ale to mówię, też tych takich bardzo starych, to tam też
2: tak,
1: były.
2: Tak. Więc jakby to jest bardziej ciągnięcie chyba Legacy, mi się wydaje.
0: Ale w filmach to było jeszcze więcej crossoverów robi jakby.
1: Ale to też a propos, no może masz rację, bo teraz mi się przypomniało, że przecież był odcinek, gdzie w Johnny Bravo był też crossover z Scooby-Doo.
2: Tak, Johnny Bravo ich zatrzymał.
1: Chociaż kiedyś czytałem gdzieś, że podobno początkowa koncepcja Johnny'ego Bravo była taka, że tam miały się pojawiać albo nawet prawdziwe postacie jakieś rzeczywiście znane z show biznesu. Przynajmniej tak było chyba w pierwszych sezonach. Później jakoś chyba od tego już odeszli. Tak.
2: Okej. Ja to nie wiedziałem. Tam to ciekawe w sumie.
1: Gdzieś to czytałem. Ty Kasprze?
0: Właśnie jest dużo dobrych wyborów. No, jak myślę, Johnny Test mi się kojarzy.
2: To
0: była dobra kreskówka.
2: Tak,
0: Wyspa totalnej porażki.
1: O Jezu, chciałem też powiedzieć.
2: Tak.
0: Totalna porażka była świetna.
1: Ale powiem wam, że mi to się najbardziej podobało właśnie sezon pierwszy i trzeci.
2: Trzeci to był plan, czy...
1: Nie, trzeci to był jak
2: podróży,
1: samolot.
2: Podróży, no.
0: Tak, trzeci sezon też mi się dobrze kojarzył.
1: Bo drugi mi się trochę słabo kojarzył, bo było mniej tych uczestników, w sensie, wiesz, uczestniczyło i nie było tak jak w pierwszym sezonie, bo w pierwszym sezonie to tam de facto co odcinek ktoś jednak odpadał i to było takie, wiesz, to rzeczywiście to budowało takie trochę napięcie, że ktoś jednak odpadnie, a w tym drugim sezonie tam było, że tam co drugi odcinek chyba ktoś odpadał.
2: Mało tego, w sensie pierwszy sezon było tyle fajnie tak pociągnięty, że nawet po prostu na Cartoon Network jako reklamy leciały zapowiedzi tego, co się wydarzyło, kto odpadł. Więc to było naprawdę bardzo fajnie...
1: Marketingowo, wiem. I była też, przy okazji była na Cartoon Network taka strona dla Wyspy Totalnej Porażki. Tam właśnie byli ci, co odpadli. Tak. I były te gry tygodnia, te takie robione. Pamiętam, że ja uwielbiałam w tego zbijaka grać.
0: No w sensie, kiedyś to było jednak... Na początku bardzo ciągnęli tą formułę tego, że to jest reality show. I jakby grali w to, że to jest na poważnie reality show.
2: I to bardzo dobrze im wyszło.
1: A wiecie, że w ogóle są zawsze, przynajmniej w tych... W pierwszych sezonach, bo tam w końcu chyba jakoś tak, w którymś chyba mi się wydaje, że zrezygnowali, nie jestem do końca pewien, ale chyba coś takiego słyszałem, ale wiem, że w tych pierwszych były, że te były dwa alternatywne zakończenia,
2: Tak, było. Ale jeszcze a propos właśnie konceptu reality show, to jest jeszcze jedna animacja, która bardzo fajnie rozwiązała ten temat i to jest Na Fali. To jest ta taka animacja o surfujących pingwinach.
0: A, było to, no, tak, faktycznie.
2: I to też było nagrywane jako taki dokument po prostu, że właśnie
0: pamiętam, tak,
2: kamera
0: tak
2: chodzi za nimi i ich śledzi, oni robią te takie wypowiedzi bezpośrednio do kamery. Także to są dwa moim zdaniem najlepsze jakby podejścia w animacji do...
0: Do łamania konwencji tak, jakby gatunkowych i tak, przenoszenia. Tak,
1: tak, w ogóle wiesz, że z totalną porażką była jakaś taka drama parę lat temu, że tam fanowska powstała kontynuacja, ale ci, co mają prawa, do jakoś to zbanowali. Tak. Porażki, ale dzięki temu powstał jakiś ten nowy sezon. Nie wiem, czy on został na polski właśnie.
0: Nie, bo to był fanowski, chyba było stricte
1: po angielsku. Ale później powstał te oficjalne już, jakieś nowe sezony chyba tam były. I właśnie nie wiem, czy właśnie w nich nie było czegoś takiego, że już nie było tego alternatywnych zakończeń, tylko właśnie było, że ktoś już wygrywał i tyle. I było jedno zakończenie, bo na pali tego powstały właśnie nowe odcinki, tylko już tam był tylko Chris i szef. I właśnie nie wiem, czy się inni pojawiali, a jak nie, to Ester Egi, ci z tych takich starszych sezonów. A kto był waszą ulubioną postacią z...
0: Chyba... Dobry chyba strzał to Owen. Ja lubię
2: Owen. Owen jest based.
1: No mój to jest nietypowy, bo ja zawsze i pamiętam, że byłem wtedy dzieckiem Ezekiel. I oglądałem to po raz... Co?
2: Ezekiel?
1: Tak, a skąd ci mówiłem?
2: Tak, coś mi się kojarzy. Chyba
1: tak, ja właśnie byłem taki wkurzony, że on zawsze odpadał jako pierwszy i to zawsze przez swoją głupotę.
2: Ale fajnie go przerobili potem na Golluma. Więc...
0: Ale właśnie to było fajne, bo on dzięki temu dostał swój własny ark, który był jakby lepszy od arków wszystkich pozostałych. Bo znaczy, on był ponad jakby sezonowy.
1: Znaczy szczerze mi się wydaje, znaczy mi się podobała w ogóle jego koncepcja takiego gościa, jego rysunek z tego pierwszego już sezonu, ten taki ziomeczek z takim czapeczką, coś takiego. I w ogóle tam było też takie parę z nich naprawdę śmiesznych, tak jak tam coś było, że w tym trzeci, jak ten trzeci sezon się zaczynał i tam jeszcze było, że oni tam na tą galę pojechali i tak on tak mówi, ja to sobie zawsze poradzę, nie wiem jak wy, a tam i w tym samym momencie jakiś bezdomny tam kradnie portfel po prostu. I z drugiej strony trochę miałem, że tak został taki zdegenerowany, trochę później, znaczy ten z tą Golą ciekawy pomysł, ale no cieszyłem się, że dzięki temu on miał później więcej możliwości do zagrania w tym trzecim sezonie.
0: No.
1: A najpierw ciekawego było, że w jednej polskiej wersji jedną scenę z nim w trzecim sezonie, taką nie rozumiem, dlaczego zbanowali go tam. Jak tam takie szczury z tego samolotu na takim spadochronie, to w wersji chyba angielskiej on tam oryginalnej był, tam przez moment takie cameo, a w polskiej go nie wiem, czemu zbanowali.
2: Nie wiem.
1: Jakieś też dziwne.
0: Kurczę, jest dużo dobrych kreskówek, tak teraz zacząłem sobie. Na pewno trzeba wymienić Finasza i Ferba. To jest bardzo dobry wybór.
2: To prawda.
0: Co jeszcze? Z takich bardziej stominkowych, mimo że to nie był najlepsza kreskówka ever, ale jako dzieciak się bardzo jarałem Bakugany. Bo jak klasyczek.
2: No, to prawda, to jest jakby...
1: Bakugan to jest właśnie też kreskówka, tylko że to jest chyba anime też tak samo.
0: Nie, to było robione, to nie było anime.
2: Tak, to było
0: tylko
2: stylizowane.
1: Nie, mi się wydaje, że...
0: Jest wersja, która jest anime, ale to, co kojarzysz jako Bakugany i to, co się oglądałeś, to nie jest wersja anime. Jest ona oddzielna, która pojawia się specjalnie w Japonii, tylko że ona jest już mocno zrobiona w stylu anime, a to jest tak bardziej stylizowane.
1: No nie wiem, bo ja też, myślałem też, że Bakugany to anime, ale jak tak mówiłeś, to akurat mi się wkradła myśl, bo myślałem też o innej swojej takiej, z tego, znaczy, tego klipu kreskówce, czyli te Duel Mastery.
0: Duel Master też był fajny.
1: No, Duel Master było spoko, ale, bo to w sumie, wiecie, to też była ta kategoria tych kreskówek, które były w celu wypromowania
0: zabawki
1: tak, typu, jest... kart, a tam figurek i kart w sumie.
0: To jest jeszcze jedna taka kreskówka, która mi się podobała, to jest bardzo zabawne, że takie, bardzo do mnie trafił ten typ właśnie, kreskówek, które są marketingiem do zabawek, Beyblade.
1: Beyblade. Ale
0: co prawda nowsze, nie ten najstarszy, ale Beyblade też bardzo lubił.
2: Kurczę, ja mieli dobrą zabawkę, więc...
0: Zabawka była świetna.
1: A ja muszę jednak powiedzieć, że jestem jednak wiernym fanem. Tam trochę chyba, ale jakoś się wciągnąłem w te nowe, te Beyblady z tych właśnie 2003, bo wtedy był taki największy na to szał. Ja pamiętam, wiecie co, taka ironia losu, miałem tego właśnie Beyblade'a, tego głównego bohatera i to miałem oryginalnego, tylko wiecie, że on był beznadziejnie słaby, bo on miał tą gumowy ten taki... Ten na czym się kręcił i przez to on przegrywał wszystko, a te podróbki, co miał te metalowe, były lepsze w sumie.
0: A żeby było zabawniej, to samo jest później w nowej linii zabawek, był ten sam case, że miałem też ten dysk głównego bohatera, on też miał gumowy czubek, ten na który się kręcił i też przez to był beznadziejny.
1: Ale to było w ogóle nawet też ciekawe, że to trzeba było złożyć przede wszystkim też samemu.
0: To było fajne, bo można było to złożyć i potem modyfikować, bo...
1: Ale a propos tych takich jeszcze, to trzeba było złożyć i to trzeba było nawet też tak złożyć, powiem wam, i to tak jak na przykład też się skleja samoloty, modelarze, wiecie, że to jest na takich też zabezpieczone, na takich, no wiecie, że te części musisz z takiego, z takiej obramowania
0: tak, z takiej wykręcić. Wypraski, tak.
1: Nie wiem, czy kojarzycie Bedaman?
0: To były takie Bedameny, tak, kojarzę.
1: Te takie figurki, co strzelały tymi kulkami.
0: Tak, pamiętam to, też to miałem.
1: Pamiętam.
0: Ewidentnie ulegałem marketingowi na kreskówkę.
1: Znaczy wiesz co, ogólnie pamiętam, że Bedaman, którego zawsze chciałem mieć takiego, raz go widziałem w sklepie, ale go tam jakoś nie kupiłem, już nie pamiętam, czy wcześniej ojciec coś już mi wcześniej kupił i już nie mogłem raczej go na to naciągnąć i nigdy go nie miałem, a to był ten taki, jednego z tych bohaterów, ta słoneczna fala, takiego żółtego, tam zawsze, on miał trzy wersję chyba swojej osobowości. Tam taki był ziomek.
0: Ja już nie pamiętam aż tak dobrze. Pamiętam zabawkę, że się strzelało i było to fajne.
1: No to znaczy wiecie, w ogóle to były takie też zabawki sezonowe, bym powiedział, że w każdym roku była jakaś zabawka sezonowa.
0: Było coś takiego, to prawda.
1: Dobra, to może ja też, kurczę, tylko żeście, co powiedzieć takie...
0: Zmieniliśmy dużo dobrych opcji.
1: To znaczy takie moje ulubione, no właśnie była ta totalna porażka, to rzeczywiście u mnie był... też top, powiem tak, no głównie u mnie, bo ja zawsze oglądam te kreskówki też z, no oczywiście Cartoon Network i ja powiem, że ja powiem o Dom dla Zmysionych Przyjaciół Pani Foster. O.
0: Też dobre.
1: To w ogóle było jakieś nawet takie...
2: To było jakby generalnie złote czasy Cartoon Network, moim zdaniem.
1: Tak, i Edet Yedi.
0: No, tak Edki samo. Też trzeba mi właśnie umknęły w końcu.
1: Ale też chciałbym dać taki... Pewnie, nie wiem, czy znaczy raczej jej nie znacie, bo ona chyba, to jest bardzo specyficzna kreskówka, ale polecam, żeby ją obejrzeć, bo ona ma też ciekawą historię, dlaczego też została zdjęta trochę, znaczy prawdopodobnie została, już nie była kontynuowana. Ma ciekawą też kreskę, to jest o tytule Owca w Wielkim Mieście.
0: Kojarzyłem tą kreskówkę. Tak, coś mi się ta nazwa kojarzy.
1: Bo fabuła jest kompletnie pokręcona, że tajna organizacja i to są takie, że to są niby Amerykanie, wojskowa ściga owcę, konkretnie jedną owcę, bo tak konkretnie tylko ta owca, nie że ogólnie owca, ale ta konkretnie jedna owca może zasilić jakieś ich super jakieś działo. A ta owca żyje, tam właśnie tam wyjechała ze swojego tam farmy i ona żyje w mieście. To się też strasznie moim rodzicom podobało.
0: To jeszcze Baranek Shaun, też jest dobrą kreskówką. No.
1: Tak, a to kojarzę. Tam było, co on tam nie mówił, nie? Tam...
0: Tak, to tak, była, nie to, ma kreskówka.
2: To było coś na zasadzie Wallace'a i Gromita.
1: Tak, bardzo to takie, ta taka animacja typu, to takie jest jak z plasteliny chyba.
0: Tak, dokładnie.
2: Tak, stop motion robione. To jeszcze przy okazji już napomnę, że Uciekające Kurczaki też jakby.
1: O, ale to jest pamiętam. Chyba z filmu, nie?
2: Tak, to jest film.
1: No. Chyba, czy była jakaś chyba druga część, mi się wydaje.
2: Była, ale ja widziałem chyba tylko tą pierwszą.
1: Dobra, bym za chwilę nie...
0: No zaraz my po prostu na wymienianiu dobrych opcji skończymy dyskusję.
1: Czy są według... No i zostanie następny ten, następny...
0: Fair?
1: Druga część na za tydzień. Czy są według was kreskówki, które są wręcz kultowe na skalę świata?
0: No Scooby-Doo myślę już padło.
2: No na przykład właśnie Scooby-Doo, myślę, że to jest taki, że praktycznie wszędzie był popularny.
0: Starsze kreskówki myślę, chociaż, mają łatwiej ten status
2: na pewno co, no Tom i Jerry.
0: Tom i Jerry, zwariowane melodie. Nie,
2: tak, generalnie.
1: Ja lubię.
0: Można dyskutować, czy Pinki i Mózg nie są trochę w tej półce.
2: No... A wiecie, myślę, że nie aż tak, w sensie, ale, bo... No tak.
1: A wiecie, że ja chyba ani jednego odcinka Pinki Mózg, znaczy wiem tak mniej więcej o czym to jest, ale nie obejrzałem, ale ja pamiętam, że jak ja byłem dzieckiem, to strasznie się wkurzałem, że nie kończę wcześniej lekcji, typu tam o 11, bo nie mogłem zdążyć na właśnie takie, które chyba chciałem obejrzeć, dlatego że też ich tak ciągle też nie oglądałem, no bo wiecie, John Test był dość często powtarzany,
2: tak.
1: A na przykład miałem z Flintstonami, z Jetsonami,

0: chyba po 30 latach zrobili film, w którym w końcu dokończyli ten wątek.
1: No, widzisz.
0: Ale też wam powiem, że jeśli chodzi o Scooby-Doo, mi się bardzo podobała, bo to trochę była inna seria.
2: Że jak Kudła to miał wujka?
0: Tak, to z tym, że jak oni walczyli z tym docentem Fajcem. To było, bo tam był taki fajny humor, nie?
2: Tak, to było fajne odejście od konwencji i nie pamiętam, to skończyli w końcu, czy nie?
0: Wiesz co, to skończyli, niby teoretycznie skończyli, ale zostawiając furtkę, bo niby tam wyszło, że ten Albert, znaczy ten Trebla, to będzie spoiler może, że to jest jego wujek.
2: Tak.
0: Ale niby ten cały Five gdzieś uciekł i to się tak ucięło, bo oni jakoś, to, tam było coś, że tam była wymiana tego studia i tam tylko wiem, słyszałem, że był jakaś, że nie było planu na trzeci sezon, ale że jakby powstał, to że tam ten cały docent Five z tym swoim współpracownikom jakiegoś takiego chipa, żeby stali się źli, ale to było tylko jakaś tam wypowiedź tego jednego z tych chyba twórców, więc... Ale bym też zapomniał, animacja... Ja jestem fanem obu wersji. Jeszcze Samurai Jack, ale też Gwiezdne Wojny Tartakowskiego, mimo że tam trwają po 3 minuty i oczywiście Gwiezdne Wojny, to taka wersja...
2: Wojny Klonów były super.
0: Ale
2: to ewidentnie nie była animacja dla dzieci akurat. Ona dosłownie dotyczyła ludobójstwa jednej planety, co nie?
0: Ale wiecie, Wojny Klonów Tartakowskiego, nie wiem, czy ogląda się takie 3-minutowe.
2: Tak.
0: No, co było początkowo tym takim łącznikiem między drugim a trzecim filmem.
1: Właśnie ja bardziej kojarzę chyba te krótkie niż serial.
0: Te Tartakowskiego, bo te Tartakowskiego są w podobnej konwencji do Samurai Jack. No.
2: Nie, Samurai Jack i scena w klubie. Katem, jakby to chyba wtedy zakochałem się w... Była moja pierwsza styczność z techno.
0: A, ale tam były też fajne gry z Samurajem Jackiem, a Samurai Jack też pod tym względem fajnie, że go fajnie dokończyli po tych kilkunastu latach.
2: Tak, to prawda. I można go na spokojnie obejrzeć na HBO aktualnie, jak ktoś ma na przykład.
0: To jest w wersji polskiej?
2: Chyba tak, jest z dubbingiem normalnie.
0: W sensie te nowe odcinki?
2: Tak, jeżeli masz HBO Max, to jest chyba cały jakby serial do obejrzenia. Pamiętam, bo kiedyś oglądałem, na pewno też, bo tam też jest ten Primal i to jest też Tartakowskiego, ale ten, Samurai Jack też jest, jak dobrze pamiętam.
0: Dobra, to teraz chyba już trzecie pytanie, właśnie co sądzicie o kreskówkach?
2: No są super.
1: Klasa. Także... Kiedyś klasa, dzisiaj klasa, w przyszłości też klasa.
0: No. Wiesz, ja jestem z takich czasów, gdzie mówili, a ty te głupoty ogle, jak co to jest? Tylko
2: nie, moim zdaniem są cudowne. Ja aktualnie, w sensie moją taką aktualnie ulubioną chyba serią, no to jest po prostu One Piece. On się jeszcze nie skończył. A wychodzi od 99 bodajże, jak dobrze pamiętam.
0: No to wiesz, Pokémony chyba są starsze jeszcze bardziej.
1: Ale się skończyły.
2: Ale się jakby skończyły. On dalej wychodzi i Oda generalnie powiedział, że on ma jakiś plan na kolejną serię, ale tej jeszcze nie skończył. Ona tak ma się skończyć w przeciągu 5 lat. Aktualnie.
1: On masz tyle pomysłów na...
2: Ja nie wiem, w sensie...
1: Ale manga się skończyła?
2: Manga się jeszcze... Też manga dalej robi. Jakby to jest najlepsze, że on dalej mangę robi.
1: I ona ma już rozdziałów.
2: Jest 1180 odcinków animacji.
1: No ja wiem, że ich też chora liczba.
2: A mangi... nie pamiętam ile jest w sumie teraz.
1: No pewnie wiecie, też odgrywa.
2: Ale jest jakaś chyba 200 chapterów jakby.
0: Wiecie, z Pokemonami to jest tak, że tu po tak prostu nie, zmieniono... głównych protagonistów. Znaczy ja nie oglądam tych nowych już, jakoś nie śledzę tego wątku tych nowych bohaterów, bo jednak dla mnie to...
1: Ash Ketchum.
0: No właśnie, Ash Ketchum.
1: Przeszedł na emeryturę.
0: No. Chociaż...
1: W końcu może stać się starszy niż 10 lat.
0: Znaczy wiesz, to też jest pewna nieścisłość, bo tam chyba w jednym z odcinków tylko, nie wiem czy to jest błąd w dubbingu, coś takiego, ale jak on kończy ten pierwszy sezon, czy coś tam, czy już po tych wyspach, już nie kojarzę, ale tam jest powiedziane, że już minął rok, od kiedy Ash wyruszył swą podróż. Ale wiesz, czy, tylko wiecie, że to się skończyło w sumie w taki sposób, że oni w razie czego, to w każdej chwili mogą do tego wrócić. Bo tam jest po prostu, że on nadal podróżuje i nadal go zespółerni by go tym balonem, więc teoretycznie ta jego podróż to może chyba nadal trwać, mimo że on osiągnął już to, że jest najlepszym mistrzem tamtych Pokémonów.
1: No, to już chyba zdążył jeszcze mieć kilka sezonów po tym, jak już wygrał ligę w końcu.
0: Znaczy nie, on ligę wygrał, a później...
1: Słońce i Księżyc wygrał
0: ligę. A później był ten taki ogólnoświatowy turniej, gdzie się zmierzyli właśnie ci lider, chyba ci najlepsi z tych wszystkich chyba lig i on tam wygrał z tym takim jakimś tam, już nie pamiętam jak on...
2: Widać, że prowadzenie fabuły Pokémonów jest tak samo cudowne jak w... grach.
0: Znaczy wiecie, to w Pokémonach był ten ciekawy mem, że ten Ash ciągle już po paru sezonach jakiś był Pokémon z poprzedniej generacji. Co to za Pokémon?
2: No nie zapominam, może miał Alzheimera po prostu.
0: Tak, właśnie.
1: Może miał młodego Alzheimera.
0: Dobra.
1: Albo, no nie.
0: Czy kreskówka według was może uchodzić za dzieło artystyczne? No,
2: oczywiście, że no, tak. Absolutnie.

0: co, jak rysunek, no jakby...
1: Miyazaki, dzień dobry.
0: Tak, o, tak, Miyazaki, jakby Studio Ghibli, albo chociażby, może nie zawsze zapominam, jak się nazywał, ale ziomek od Evangeliona, dla mnie to jest po prostu cudowna rzecz.
2: Powiem wam tak, nie wiem, czy wiecie, że chyba nagrodę, te nagrody muzyczne, jak się nazywają tego, Emmy, czy nie?
1: Grammy. Muzyczne Grammy.
2: Grammy, tak. Dostał za jako, w jakimś roku, że jako najlepszy chyba musical jeden odcinek Batman Odważny i Bezwzględny, ten król muzyki, znaczy tam co oni tak śpiewają, tam taki jest ten złoczyńca, co przez śpiew kontroluje umysły ludzi i to jest rzeczywiście w konwencji musicalowej i to wygrało właśnie jakąś tam nagrodę.
0: Znaczy, po prostu animacja ma taki duży swój plus, że no tak naprawdę nie ma trochę granicy jakby przedstawienia tego, tak naprawdę jeżeli chcesz, to możesz to wszystko okazać w każdy sposób. Co nie?
2: Ale animacja też jest trudna pod tym względem, że no to jest tak jak z dubbingiem, że tam musisz synchronizować głos tej postaci, musisz też trochę czuć, a są to też postacie, wiesz, narysowane, więc to może być trochę trudne.
0: Tak, jakby no to jest jakieś trudność, ja nie mówię jakby, że jest prosta, tylko mówię, że jest bardziej moim zdaniem wszechstronna niż momentami film. To się, no wiadomo, trochę na innych narzędziach to wszystko gra, ale...
2: Chociaż
0: ale
2: muszę
1: to... I właśnie to lubię w animacji generalnie, szeroko pojęte, że ona pozwala ci wiele bardziej zagiąć takie koncepcyjne rzeczy, tak, bo po prostu dzięki temu, że jesteś w rysunku, możesz lepiej pewne rzeczy oddać, które szczególnie w takich bardziej abstrakcyjnych konceptach źle wychodzą w live action.
0: Tak.
2: Ale ci powiem wam tak, że u nas w Polsce też jest dobry dubbing do kreskówek, bo to właśnie chyba głównie to szkoła, znaczy przynajmniej za to odpowiadała w większości kreskówek ta Miriam Aleksandrowicz już świętej pamięci, co ona podkładała głos pod Muriel właśnie z Chojraka. W ogóle tam głosy w Chojraku są świetnie podłożone.
0: Tak.
2: Eustachy Motyka to jest po prostu, jak ten, nie wiem czy widzieliście ten z tych mem, że kiedy będę po 30, no ale będę się świetnie bawił, coś takiego, ja po 30 i właśnie zdjęcie Eustachego, jak on tam jedzie z tą swoją miną.
1: Z tą maską.
2: A, to też było dobre. A mój ulubiony odcinek to jest te z tym, znaczy w sumie to tobie trochę mnie tak bawiło, oddajcie mój kamień z tym gościem takim, a ty na kile dajesz.
0: Ja lubiłem z Golibrodą na przykład też odcinek, on był bardzo creepy. Ja pamiętam jak go już oglądałem, jak miałem jakieś chyba, nie wiem, z 17 lat. I oglądam jakoś tak późno w nocy i dosłownie miałem mega ciarki. I to samo uważam, że w starych odcinkach Scooby-Doo, jeżeli chodzi o udźwiękowienie tego, ono było naprawdę creepy.
2: No, ale też powiem, że postać, nie wiem czy atomówki, ten on, czyli ten... I tam był taki jeden odcinek, gdzie wręcz, ja pamiętam, to był taki, no to jest przerażający, bo to był tak nawet na motywach jakichś horrorów, gdzie on się tam wkradł do ich snów i chciał je zastraszyć.
0: Tak, tak.
1: A to mówki też właśnie nie wymieniliśmy, też tak, dobra kreska.
2: No tak, w starej wersji.
0: Starej wersji, dokładnie.
2: To już po prostu, wiesz...
0: Tak samo Młodzi Tytani.
2: Ta wersja stara.
1: Stara jest... Starej trochę oglądałem i wiem, że jest lepsza ostatecznie, głównie dlatego, że...
0: Znaczy ona jest bardziej poważna po prostu, co nie?
1: Tam... ale jakoś mam wrażenie, że akcja, jakkolwiek ma dużo wad, są odcinki Młodych Tytanów akcji, które da się obejrzeć, mieć takie, trochę takie już do mediów właśnie już bardziej pasujących takich realiów właśnie TikToka i no, taki typ właśnie takiego strzału dopaminowego i taka konwencja. Tak. Ale czasami można i wychodzi to nie, nawet całkiem przyzwoicie.
0: Ja powiem, że generalnie tak stylistycznie młodzi tani akcja mi się podobają. W sensie podoba mi się tam kreska, podoba mi się jakby zabiegi artystyczne, jakie tam sobie opracowali twórcy. No jakby jest to, tylko to właśnie jest taka bardziej, bym powiedział, właśnie nie wiem, kreskówka w takim rozumieniu, że ona jest stricte odcinkowa po prostu.
1: Tak, i nawet w tych odcinkach to jest taki zbiór po prostu trochę gagów, które można pociąć i zrobić z nich serię rolek i na Instagrama czy TikToka i to będzie dalej działać konwencyjnie.
2: Był też chyba crossover tych starych tytanów z tymi właśnie tytani akcja.
1: To było tak, że w filmie się oni pojawili w scenie po napisach.
2: Nie, ale był jakiś odcinek, gdzie tam były te wszyscy tytani z różnych uniwersów niby. Ale też wam powiem, że z ciekawostką do Młodych Tytanów, z tych pierwszych, tą muzykę charakterystyczną nagrała taka z japońska grupa właśnie Imi Yami i one miały też swoją własną kreskówkę na Cartoon Network. Tak, tylko to jest takie, z tego co widziałem, to chyba Lost Media, ten polski dubbing do tego, bo to się tak nagle skończyło i już nigdy więcej tego nie wracano.
1: Cóż. Dobrych kreskówek, których nie wymieniłem, bo są jeszcze, bo nie oglądałem już ich jako dziecko, tylko już trochę tak bardziej w technikum. Mm. Avatar.
0: Avatar Legenda Aanga, o tak. Widziałeś film? Bo w tamtym roku wyszedł, albo w tym
1: nie
0: roku?
1: Nie widziałem.
0: To dobrze. W sensie, no moim zdaniem średnio im wyszło.
1: Dosłownie rok temu grałem za to w dodatek z Magica w Avatara, bo zrobili crossover.
0: O proszę
1: bo
0: bardzo.
1: Niestety Magic, znaczy niestety albo stety, Magic the Gathering poszedł taką drogę, że masz teraz bardzo dużo crossoverów robią.
0: Okej.
1: Więc miałeś już, był dodatek, dwa dodatki z Marvelem, były Żółwie Ninja, będzie Star Trek za niedługo. No, więc takie dwa dodatki był z Śródziemia, bo Władcy Pierścienia, potem Hobbit kilka miesięcy temu wyszedł, więc to trochę idzie w tą stronę. No, ale Aang mi się podoba, dobrze wyszedł.
0: Nie, Aang jest super, naprawdę. I tak po czasie doceniłem też Legendę Kory. Legenda Kory też jest dobra.
1: I ja nigdy nie ruszyłem Legendy Kory, ponieważ jak zanim podszedłem, bo mój kolega mnie chyba już w gimnazjum nagle bywał, żeby... Nawet przed gimnazjum i miałem kolegę, który bardzo dobrego zresztą jeszcze dalej, który mnie nagabywał, musi obejrzeć Avatar Legendę, takie, no, kiedyś obejrzę. Jak mi się nie spieszyło do tego, w końcu obejrzałem, było takie, ach, to jest dobre, ale zawsze mi wtedy mówił, ale nie oglądaj Legendy Kory, bo jest zła. No.
2: A wiecie co, ja tak powiem, przypomnę, że ja z wieloma kreskówkami, czasami też serialami, miałem tak, że mówiłem, a nie, nie obejrzę tego, bo to jest jakaś głupota, bo tak zakładam, mogę nie oglądać, obejrzam, kurczę, jeden odcinek się wciągnę, tak było trochę z Bakuganami.
1: Powiedz, czy planisz? Nie, ale dosłownie mi to jakoś dwa dni temu tak mi weszła do głowy ta kawałek, ta czołówka i ja dosłownie wczoraj i dzisiaj słuchałem tej czołówki, bo miałem takie...
2: No znaczy mi w Bakuganach jedynie to trochę przeszkadza, że... Znaczy niby jest to zakończenie, ale to nie jest taka, mi się wydaje, taka kropka na D, bo tam to się kończy tak, że po prostu ten... Oni pokonali te Mechtogany, coś takiego, tam był ten w ostatnim sezonie.
1: No tak.
2: I ten Dan z tym Drago sobie po prostu... tam jest jakaś impreza, ale oni nie przychodzą i oni wypływają łódką gdzieś tam i chyba tak tylko mrugają do
0: zakończenie rodem z Władcy Pierścieni.
2: Nie, i że teraz czas przekazać chyba niech to inny i później w tych następnych są, bo wiesz, są te nowe
1: rebooty,
2: gdzie tam jest, to jest tutaj Dan Kuzo i to tak brzmi, jakby to jakaś była podróbka z zabawek z nadmorza.
1: Mamo, możemy mieć Dana Kuzo. Tak. Nie, synku, mamy Dana Kuzo.
2: O wiele bardziej ciekawe, że pierwszy sezon Bakuganów kończy się właśnie tak, jakby to było zakończenie, ale później twórcy uznali, że o kurczę, można na tym jeszcze trochę to pociągnąć i zrobili te dalsze sezony, bo pierwszy właśnie się skończy, że wiesz, że tam ta nowa Westroja się stworzyła i Drago, wszystko w porządku, ten idzie na randkę z Runo, Dan i wszystko jest spoko. A później nagle tak przedłużyli i później takie to zakończenie tego ostatniego sezonu jest takie dla mnie trochę dziwne.
1: Nowa Westroja mi się podobała, a ja ją oglądałem w COVID-zie, miałem takie... Nie miałem nic do roboty, stwierdziłem, można było... Chyba dalej można obejrzeć stare Bakugan po angielsku, prawda, ale na YouTubie za darmo.
2: A wiesz, jak pan po polsku są nadal?
1: Pewnie jak pokopiesz są, ale ja na YouTube anglojęzyczna wersja jest w lepszej jakości. Przede wszystkim rozdzielczością, po prostu chyba tam jest HD prawie, że. I miałem ochotę zobaczyć to po angielsku tak z ciekawości, tak, bo to się nadziałem na to przypadkiem. No i tak sobie obejrzałem i miałem takie, kurczę, no ale strój jest spoko. Chyba nawet ją obejrzałem tak ciurkiem, bo no zacząłem od końcówki pierwszej serii, bo nie dotarło, jak dzieciak obejrzałem tam do... Tuż przed wydarzeniami z finałem, jakoś tak 10 odcinków, 12 przed finałem, obejrzałem to, a potem obejrzałem nową Westroję od zera, mimo też kawałek oglądałem.
2: A wiesz, że właśnie ten te odcinki tej pierwszej serii premierowej, właśnie te, jak się kończyło, to dokładnie były 17 lat temu, kiedy było takie samo ustawie dzienniczy, w sensie, że jak był 30 września w środę, to w 2009 roku też był 30 września w środę. I to właśnie
1: wszystko
2: było.
1: Wszystko jest ustawione.
0: Dokładnie.
2: No tak, ale chyba, wiecie co, no chyba mamy temat na, jeżeli nie będziemy mieć jakiegoś wywiadu, na tydzień, bo żeśmy chyba tylko cztery pytania. No po części na parę tych pytań z tamtych odpowiedzieliśmy po części w naszej dyskusji, ale chyba to będzie dobry moment, żeby też zakończyć i może część druga ciąg dalszy nastąpił. Teraz jakoś tak mamy, że mamy na dwie części te nasze...
1: Mamy co o czym mówić, ale to dobrze.
2: Jesteśmy eko.
1: Jesteśmy... No, okej, okay, powiedzmy.
2: No.
1: Dobra, to co? Za chwilę kartka z kalendarza i wiadomości
2: Warszawski Kurier Sportowy.
1: Warszawski Kurier Sportowy, dokładnie. Ale najpierw trzeba usłyszeć utwór muzyczny. Tym razem będzie to utwór muzyczny, który został wykonany przez artystę nazywającego się Junglin i ma tytuł Babyface Maniacs.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 30 września 2026 roku. Imieniny obchodzą Eusebia, Zofia, Franciszek i Hieronim. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Września 1921 roku przeprowadzono w Polsce pierwszy w historii powszechny spis ludności. Zakres tematyczny spisu brał pod uwagę specyficzną sytuację demograficzną państwa przystępującego do integracji po okresie rozbiorów, nie posiadającego prawie żadnych informacji o swojej ludności. Tego dnia w roku 1979 miał miejsce pierwszy maraton warszawski. Wydarzenie odbyło się pod nazwą Maraton Pokoju. Według ówczesnych doniesień na starcie stanęło około 2,5 tysiąca uczestników, natomiast długość jego trasy wynosiła około 41,6 km. Maraton odbywa się od tego czasu co roku w ostatnią niedzielę września. Również 30 września roku 1997 zakład FSO Warszawa rozpoczął produkcję kultowego samochodu DEU Lanos. Będąc jednym z ostatnich produkowanych przez warszawskie zakłady pojazdów, zapisał się jako charakterystyczna część obrazu Polski z okresu po transformacji ustrojowej. A kartkę z kalendarza przygotował Aleksander Scholl.
2: A teraz sport i pogoda.
3: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja marzenie!
4: Tak, tak. To warszawski kurier sportowy, chociaż w związku z meczami reprezentacji nie ma zbyt wiele informacji na temat, no, oczywiście warszawskiego sportu, ponieważ trwa, jak wiadomo, najdłuższa przerwa ligowa, więc mecze zarówno Polonii, jak i Legii się nie odbywają. Ale są też zapowiedzi, są też sukcesy w innej dziedzinie, czyli która jest śledzona przez nasze radio, czyli w koszykówce. W Sosnowcu Legia Warszawa po pokonaniu w finale za Stalu Zielonej Góry 110-96 wygra po raz pierwszy w swojej historii super Puchar Polski. Było to imienia Adama Wójcika. I możemy tutaj po prostu powiedzieć gratulacje. Widać, że Legia coraz bardziej, jeśli chodzi o tą koszykarską dziedzinę, zaczyna rzeczywiście być naprawdę pewnego rodzaju dominatorem albo poważnym graczem w koszykówce. Na pewno to cieszy. I jeżeli to was by zainteresowało, to najbliższy mecz już w ten piątek o godzinie 18:00, ale to jest oczywiście mecz wyjazdowy, więc musicie się w razie czego zaopatrzyć w samochód i paliwo i pojechać do Słupska. Mecz Czarni Słupsk Legia Warszawa o godzinie 18:00. Natomiast jeśli chodzi o niższy poziom koszykarski, czyli pierwszą ligę, to Stołeczna Polonia już w tą niedzielę, czyli 4 października o godzinie 8:15 w hali na Obozowej 60 Hala Koło podejmie drużynę KSK Kłemetyka Noteć Inowrocław. No i też zachęcamy do wszystkich do obejrzenia tego z przyjścia i pokibicowania. Byłem tam na poprzednim meczu, jest bardzo ciekawa taka rodzinna atmosfera, więc polecam. No, jak powtarzałem, emocje w ostatnim meczu były dość duże, było trochę nerwówki, z nieba do piekła, z piekła do nieba, ale to chyba w sporcie jest najpiękniejsze, że właśnie są emocje, więc zapraszamy. To był warszawski kurier sportowy. Cześć!

0: Także tak, to była Arka. Ja mam dla was coś bardziej z Polski. Już tam chyba wam mówiłem jakiś czas temu, że Tonfa wypuściła nowy kawałek. No i co za tym idzie, wypuściła też album. Chłopaki wypuścili album. Ewidentnie bawią się na nim bardzo mocno, brzmieniowo. Jest spokojniejszy niż ich poprzednie wydawnictwo. Ja mam takie jedno tylko wrażenie, że praktycznie on cały czas się tak rozkręca i nie ma takiego upustu. Ale i to był taki mój zarzut, ale potem przysłuchałem sobie wywiad z nimi i powiedzieli, że żeby może docelowo tak doznać ten album, to warto przyjść na koncert. Ja na koncert się wybieram, was w sumie też zapraszam, bo tam chyba jest bodajże 17 października. A przed wami będzie kolejny, jeden z kawałek z właśnie tego albumu. Album nazywa się Przedept, co taka ciekawostka, to jest taka skośka po prostu między blokami, między takim, przez pas zieleni, jakbyście po prostu sobie robili przejście na własną kieszeń, że tak się wyrażę. I utwór nazywa się Worki Big Bug i na ficie w nich jest Żyto. Także chyba nie przedłużając, posłuchajcie Tonfy.
1: W ogóle nie zmieniłem się, nawinąłem tak samo, śmierdzę jak pies. Aha, aha, aha, tak jest.

0: Słyszeliśmy właśnie Tonfę jako naszą nowość muzyczną. Jak słyszycie, nowy album jest już dostępny w wielu różnych miejscach.
1: Tak, no chyba w wszystkich streamingach jest tak naprawdę.
0: Dokładnie tak. No cóż, ale teraz czas na nasze zakończenie dzisiaj audycji, czyli na nasze wejście stałe, którym dzisiaj będzie... Dzisiaj będzie wejście stałe, takie specyficzne, no tak. Cóż, w każdym...
2: Awans, można by powiedzieć.
0: Można powiedzieć, że awans, bo dzisiaj zrobimy Sigmę Tygodnia w ramach zgadywanki, czyli ja mam wybraną Sigmę Tygodnia. Niekoniecznie jest ona za jakieś ostatnie wydarzenia, tylko raczej podpowiem, że jest nawiązaniem do naszego tematu dyskusji. Ale musicie zgadnąć, kto jest Sigmą Tygodnia, zadając pytania tak nie.
1: Okay.
0: Zadaję proste, łatwe.
2: Czy my zadajemy pytania, jak ty możesz tak nie powiedzieć? Czy
0: jest no tak, to, no tak czy... jak kiedyś graliśmy w Bon Appetit, tylko...
1: Tylko teraz zgadujemy osobę.
0: Osobę.
1: Zgadnij, kto to.
0: No dokładnie, no. Tylko żeby... Nie wiem, czy będziecie znać imię i nazwisko pamiętać, więc w razie co, jak
2: czy
0: powiecie mi, o kogo
2: Gendy
0: chodzi...
2: Tartakowski? No.
0: Nie, to jest Tartakowski.
1: Ale czy to jest animator generalnie?
0: Tak, to jest animator.
1: Dobra. Czy on tworzył na Cartoon Network animację jakąś?
0: Nie, czekaj.
2: Jakub, daj mi, żebym też jakiś.
0: Powiedziałbym, chyba musiałbym to szybko sfakczekować.
1: Myślę, że jak nie pamiętasz, to pewnie nie, bo nie była jakaś
0: Albo
1: popularna.
0: Nie jest to tak istotna postać.
1: Mhm. Okej.
0: Okay. Chyba nie, na Cartoon Network chyba nie.
1: Dobra.
0: Albo dawno.
1: Dobra.
2: A na, nie wiem, Jetix, Disney XD?
0: Tak.
1: Dobra.
2: Czy ty jest twórca Finasza i Ferba?
0: Możliwe.
2: Ej, miało być tak lub nie. Jezu, jak się ten typ nazywał?
0: No,
1: o, to jest...
0: jest pod, haczyk jest w tym, że jest ich dwóch.
1: Okej, okay, dobra, i o którego chodzi, tak?
2: No, czyli... no to czekaj, za Kuba, zadaję pytanie na jednego, a później od drugiego.
1: Czy w sensie oni wspólnie... Czy on ma jeszcze jakiś inny znany projekt?
0: Pracował nad innym też znanym projektem.
1: Okej.
2: Też na Disney XD?
0: Nawet dwoma znanymi projektami, przynajmniej bym powiedział. Nie na Disney XD.
1: Wróżkowych Chrzestni?
0: Też.
1: Też tam pracował, tak?
0: Też pracował przy Wróżkach Chrzestnych.
1: Kurczę, z dobry łeb w takim razie. A czy on robił też przy... Boże, jak on się nazywa ta animacja? O takim kosmicie, co chciał przejąć świat. Chyba nie, nieważne. Jak nie wiesz, o co chodzi, to...
0: Chyba nie wiem, o co Wiesz, mogę też głównie go pamiętać za jego robotę przy Finasie i Ferbie, dlatego...
1: Kurczę, ale imię i nazwisko, totalnie nie mam pojęcia, jak się nazywał.
0: Dobra, jest jeszcze jedna ważna rzecz o tej postaci.
1: Czy on podkładał głos do tego szefa? W sensie...
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie do szefa.
1: Nie do szefa?
0: Ważniejszej postaci.
1: Do Sztyca?
0: Tak.
1: No, gadłem, dobrze.
0: Już trafiłeś, już tak. Nie będę was męczył.
2: To jest no. Ten Jeff Marsh czy ten drugi?
0: Nie, to jest ten drugi.
1: To jest ten drugi.
0: Dan Povenmire.
2: Ten David Povenmire.
0: Tak, to jest. No tak kreskówkowo, tak sobie przypomnę, że to jest bardzo fajna postać, bo dalej jest aktywny też na social mediach i czasem robi śmieszne rzeczy, można zobaczyć
2: ale
0: jego...
2: Ale ten głos z Dundersztyca, bo słyszałem tego tej wersji legalnej, jest naprawdę świetny. No chociaż wiadomo, ten nasz dawny, bo teraz wiadomo, w tych nowych odcinkach już to inny podkład, ale też był spoko, nie?
0: No na Dundersztycz też. Generalnie myślę, że polski dubbing bardzo w Finasie i Ferbie działał. I tak, nawet nie, tak. Nie ma ciężko mu coś zarzucić dubbingowi. Generalnie polski dubbing działa dobrze, to
1: tak,
0: trzeba przyznać.
1: Nie, dubbingu nie, się... Dubbingi mamy bardzo dobre.
2: No bo to tak. Mówię, znaczy nie wiem czy akurat za Finasie i Ferbie, ale tam wiem, że za wiele takich kultowych dzieł właśnie ta szkoła Miriam Aleksandrowicz. Znaczy to ona za to odpowiadała.
0: Tak. Co jeszcze chciałem dodać ciekawostek. A z takich ciekawostek odnośnie jego pracy, to... Czy pamiętacie taką ciekawostkę odnośnie Finasza i Ferba? Jedną, odnośnie tego, jak powstał pilot?
1: Nie.
0: Okej.
1: Okay, możesz przedstawić.
0: Tak, no to generalnie historia jest taka, że no... Po pierwsze, Finasza i Ferba generalnie bardzo długo go piczowali. W sensie podrzucali ten projekt dla różnych stacji telewizyjnych. Według Wikipedii to jest 12 lat. Finasz i Ferb czekał na dostanie zielonego światła od którejś firmy. No i jedną z tych firm był też Walt Disney Company, które jak wiadomo wiemy, że Disney XD był i jest domem Finasza i Ferba, więc no oni w końcu podjęli rękawice.
2: Oni nie zaczynali na Disney Channel jednak? Bo wcześniej Disney XD to było ten Jetix, jednak Jetix się jakoś...
0: Ale Finasz i Ferb wyszedł już jak to było Disney XD.
1: Tak, tak.
0: Znaczy nie, sorry.
1: Nie?
2: Nie.
0: Finasz i Ferb zaczął się tuż przed przejściem, przed fuzją. Okay. Gdy chyba w 2009 zaczął się w Polsce I właśnie to jeszcze był Jetix i dosłownie niewiele po tym pojawił, został, okay, zamienił się w Disney XD.
1: Ja już pamiętam go z Disney XD.
0: Tak, ja też głównie.
2: No ja jestem tak stary, że stary Jetix.
0: Tak. No i tam na początku Walt Disney odrzucił też propozycję, ale powiedział, że no chcą jeszcze sobie zachować to. No i potem zaproponowali, poprosili Povenmayera, żeby zrobił pilot 11-minutowy. No i tam dogadał się właśnie z Marshem, który jest drugim autorem serii. No i zrobili go w ten sposób, że zrobili pilota przez nagrywanie rolek z storyboardów, które zostały następnie zmiksowane i podłożony do nich został głos po prostu. Tak, no i właśnie w ten sposób powstał pilot, który potem przerodził się w to, że dostali zielone światło i no. I reszta jest historią, bo jest to tak duża marka, została jednak kreskówkowa, że no dostała po kilku latach, no od końca serii, no nawet no, prawie 10 lat nowy sezon, bo...
2: Te wakacje cały czas trwają.
0: Tak. A co ciekawe, Paweł Mayer, żeby robić Finasza i Ferba, opuścił pracę nad Family Guy'em. Między innymi.
1: Yo! Szczerze? Nie wiem, co powiedzieć. Jakby tu i tu win tak naprawdę. Jakby chłop był ustawiony od samego początku tak naprawdę.
0: No tak, no, generalnie jak zobaczycie go, był artystą storyboardów w Simpsonach. Był, żeby być uczciwy, no, był reżyserem.
2: Ale od początku?
0: I
2: to nie jest też taki stary?
0: Artystą storyboardów Family Guy'u. No,
2: taki
0: on
2: stary?
0: Już ma początki 87.
2: O kurczę.
0: Zaczyna. Pierwszą jego animacją jest 91 i tam pracował nad animacją, która się nazywała James Bond Junior, ale też nad się tam akceptował do Wojowniczych Żółwi Ninja storyboardy.
1: O, proszę.
2: Ale no Wojowniczy Żółwi Ninja z lat 80 czy
0: 91.
2: Aha.
0: Tak, no i potem właśnie pracował nad Family Guy'em, nad SpongeBobem pracował jako autor. No właśnie, jak wspomnieliśmy, nad Wróżkach Chrzestnych jako starszy artysta storyboardów, tak to jest zapisane w tej rola.
2: A SpongeBob to jeszcze wychodzi? Nowe odcinki?
0: Świetne pytanie, nie wiem.
1: Nie wiem, nowych? Nie mam pojęcia.
2: Wiem, że to z McDonald's jest jakaś promocja na jakieś chyba połączoną SpongeBoba i właśnie z One Piece, jakichś tych uniwersów jakoś.
0: Żeby inaczej, według anglojęzycznej Wikipedii jest on dalej trwającym serialem.
2: O, bo Wróżkowie to już chyba...
1: Nie, Wróżkowie się zakończyli. Wróżkowie.
2: Ale znaczy, ale tam chyba teraz jakieś były nowe... Nowy sezon, tylko już bez Timiego. Bo to był też jakiś w ogóle taka dziwna próba, że połączenia właśnie serial, live action też z...
1: Był jakby film i grał tam, chyba Timiego grał Drake z Drake'a i Josha.
2: Znaczy film tak, ale później jeszcze był serial, takie to kompletnie chyba tam nie wyszło i że właśnie Timmy tam oddał tych wróżków komuś tam innemu, teraz była kontynuacja w nowym serialu, tylko że już jest nowy dzieciak, ale pojawiają się stare postacie, bo ten pan Crocker się chyba pojawił. To w ogóle była moja ulubiona postać z tego, z tej animacji, jak on dostał tych spazmów tam.
0: Ja mam wrażenie, że Wróżkowie są chrzestni, nie wspominam ich tak jako oglądanie, jako kreskówkę jakoś super wybitnie, mimo że było spoko, ale nie mam z niej takich silnych wspomnień, bo ona była tak później właśnie, że oglądam w tej drugiej fazie, jakby nie tak jak totalnie dzieciak, ale memy to jest złoto po prostu.
2: Ale wiecie, że...
0: Komy humor, jakby te pojedyncze skacze są tak dobre czasami.
2: Wiecie, że kiedyś, nie tak dawno temu, w ramach swojej pracy w edukacji i pójścia z dzieciakami do teatru, poszliśmy na przedstawienie i przez cały czas kminiłem, bo jedna z aktorek mówiła takim głosem, kurczę, skąd znam ten głos? I dopiero ona podkładała głos pod tego Timiego w tych odcinkach, znaczy w tych większości odcinków, bo tam chyba w paru sezonach kto inny go podkłada, ale to właśnie ona podkładała głos w większości odcinków Timiego.
0: Generalnie polecam ci kanał na YouTubie Widzę Głosy.
2: A ja tak, bardzo fajnie. Ale jej chyba tam jeszcze nie było. Nie wiem, czy była.
0: Tam już trochę ich była dubbingowca. Tak, tam, ja to więc mogło...
2: Ten co Wolverina w tych X-Menach 97 był.
0: No tam jest bardzo, jakby bardzo. Miałem moment, kiedy bardzo lubię oglądać, słuchać te wywiady, bo mi się po prostu fajnie było posłuchać, jak postacie, które lubię się oglądać za dzieciaka, się wypowiadały, jak opowiadały o tych swoich różnych projektach i widać, że oni robią więcej ciekawych rzeczy robili na przykład, albo na razie skapnąłeś się, że robili przy kreskówkach, których nawet nie kojarzyłeś ich z nich i miałeś takie, fajnie. A jeszcze tak szybko przy Finasza i Ferba to na koniec. A oglądaliście potem ten spin-offo własny temat w uniwersum Finasza i Ferba?
2: Co to było?
0: Prawo Milo Murphy'ego?
2: O to chodzi? No. Nie, to tylko tak...
0: Znaczy... Ja to lubiłem. Oglądałem to w pewnym momencie, jak wyszło. nawet się to dobrze oglądało.
2: Tam chyba nawet Dunderstedt się...
0: Tak, bo potem okazało się, że Dunderstedt był ważną postacią w tej całej fabule. I się pojawiał, był większą postacią w całej serii.
2: Niż w Finansie i Ferbie, czy...?
0: Nie, po prostu był trochę inaczej, bo... No Finansie i Ferbie miał swoją własną taką, jakby mieli swoją własną ścieżkę, taką, że to była taka... Ten B-plot. A tam on bardziej się pojawiał trochę jako postać gagowa, ale obok tych głównych postaci się przecinał. Nie tak, że Finansie i Ferb nie wiedzieli o ich istnieniu, w ogóle w sumie Dunderstedta prawie, że... No i to tam też się właśnie pojawia, tam w pewnym momencie już dołącza i też... Tak, prawo Maila Murphy'ego było śmieszne. W sensie, no, jak nazwa sugeruje, to trochę się bawi konceptem prawa Murphy'ego i to jest taka trochę z pokroju tych takich maszyn dziwnych, jak reakcji łańcuchowych, jak to, i trochę w kreskówkę zrobiono to.
2: Widać, że z Politechniki, dlaczego mu się to podobało.
0: No to było śmieszne, takie losowe rzeczy się działy i one jakoś działały i no.
2: Tak. I było super.
0: Dobrze. Myślę, że tym akcentem trzeba zakończyć dzisiaj. Myślę, chyba, że chcecie jeszcze coś dodać.
1: Ja nic nie mam.
0: No widzicie. Tak więc, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, jest 20. Idealnie strzeliliśmy się. Sigma tygodnia wskazana, dyskusja przeprowadzona, wiadomości powiedziane, muzyka puszczona. Świetnie. Jeszcze tylko sukar na koniec, ale to jak już się pożegnamy. A żegnają się. Bartosz Kałuża.
2: Odika Jojla.
0: Po jakiemu to?
2: Po czeczeńsku.
0: Mam ochotę powiedzieć żart, którego nie powiem, bo nie wypada nam na wizji tego chyba mówić. Realizował nas i za mikrofonem był Jakub Truszkowski.
1: Do widzenia.
0: Ja nazywam się Kacper Radzikowski. Dziękuję wam za to, że tu byliście. Mam nadzieję, że złożymy się za tydzień. Zostawiam was Bartoszem Gusharem. Trzymajcie się. Cześć.
2: Na jakich koniach ścigają się dżokeje, jeżeli przed wyścigiem nad torami przeszła silna ulewa? Na konikach morskich.

Jakoś tak jest, że nawet jak jest git, to i tak zimą czuję się trochę gorzej. Węglowy filtr i kolejny spliff. Powiedz, czy w końcu mi to coś pomoże. Długi mój cień i krótki dzień. Nie widziałem, kiedy zaszło słońce. Nie myślałem o tym, czy jest mi dobrze. Ciągle młyn, bo muszę żyć godnie. Ciągle dym, w nim się czuję swobodnie. Chociaż czasem zamuli, mógłbym wśród ulic tych chodzić na oślep. Mógłbym dorosnąć, ale robię unik. Powiedzieli, że mam umysł, ale nie chciałem więcej już od tamtych ludzi. Chyba wiedziałem, że knuli. Chyba nieważne to wszystko, dopóki się budzisz naprawdę. Co dzień gonię sen, ale nie myśl, że kiedyś zasnę. Mogą snuć swoje baśnie, widać skutki, widzą raczej niewyraźnie. Kolejny dzień i kolejny zakręt. Jak zboczę lekko, to się prędko skapnę. Nieważne, zobaczyłem ją i zrobiło mi się fajnie. Chyba już lepiej jest niż było dawniej. Chyba już lepiej.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: ręki będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska, e.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

przestać za DJ-ką. Tam, gdzie z nieba sypie się bankroll. Tam, gdzie laski tańczą na pewno. Błyszczą sukienką, chodzą z torebką. Gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Love is everywhere.

Angel.